Radio Złote Przeboje.

0: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.

0: nie po oczach. Światłoczuła Natalia Kogulska budzi nas w poniedziałek o 6.30 o poranku. A kto już nie śpi tak jak my? 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Witam. Ja zwykle wstaję przed czasem, przed budzikiem. Dzisiaj zamordowałem budzik i nie wiem, co się dzieje. Wszystko się sypie.
2: No i oczywiście zawsze musi się sypać przed wyjściem do pracy, tak. Nigdy po.
3: Nigdy po, tak, no bo wtedy nie byłoby atrakcji, no umówmy się. Na szczęście tak, poniedziałek to tylko 1/7 życia, nad resztą panujemy trochę lepiej, trochę. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje, a teraz Suzy Quatro i Chris Norman nam zaśpiewają z dopiskiem, że w poniedziałek nic nie jest Norman, tak? Nic, jest minuta po 6:30.

0: zanim zarobił miliony na scenie. Rod Stewart imał się różnych prac fizycznych, między innymi był grabarzem na cmentarzu w Londynie. No a my, zanim nas poniedziałek ten przekopie i nam dokopie, to budzimy się przy takich miłych przebojach jak ten w Radiu Złote Przeboje.
1: No i jeśli ktoś jeszcze czuje o pary weekendu, no to zagramy Fun Factory, bardzo imprezowy numer już za kilka chwil, a wcześniej dla tych, którzy chińską zupkę z Radomia jedzą, China Girl, Davida Bowie, bądźcie blisko.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
3: Jesień za rogiem i mądrowi przypominają o odblaskach, bo przed nami czas, w którym dłużej jest ciemno. Tymczasem odblaski sprawiają, że nawet ubrani w ciemny strój jesteśmy bardziej widoczni na drodze. O tym mówią na przykład policjanci w Jędrzejowie, którzy spotykają się z dziećmi w ramach działań Bezpieczna droga do szkoły.
15: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy nowy milionowy rekord w kraju. Od soboty ktoś z naszych rodaków jest dużo, dużo bogatszy.
2: Dokładnie o 44 794 855 zł.
1: Może by się.
2: Tak. Taka wygrana padła w lotto. No i tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat. Kto wygrał takie pieniądze? Oczywiście nie wiadomo.
3: Oczywiście, bo z milionerami jest jak z grzybiarzami. Każdy ci powie, że on nic nie znalazł, ale będą znaki.
1: Tak, właśnie pytanie, jakie te znaki, no nie?
3: No na przykład milioner chodzi na grzyby wtedy, kiedy inni idą do pracy, nie?
2: Ja jako milionerka zatankowałabym do pełna.
1: Ja bym nareszcie chyba zrobił remont łazienki, oczywiście na urlopie.
3: Oczywiście,
1: no i pytanie do was. Po jakich znakach można by było poznać, że wy wygraliście takie rekordowe miliony? Dzwońcie pod 22 44 30 albo piszcie mailowo. Adres poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Po jakich znakach można by poznać, że zostaliście milionerami? Za najciekawszy wyślemy złotą kawę porannego programu. Też ekskluzywną. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Nawet jeśli nałożycie na ten dzień tyle make-upu, co Boy George na twarz, to i tak nie przykryjecie faktu, że to jednak poniedziałek. Boy George, Culture Club, Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 5:07, a teraz o poranku rozwijamy czerwony dywan i zaglądamy do Gdyni.
1: Będzie filmowo, gwiazdorsko i z dużymi emocjami. W Gdyni rusza dzisiaj festiwal, na którym poznamy najlepsze polskie produkcje. Więcej o tym festiwalu już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.

0: chcielibyśmy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.

0: 19,99. Już jutro w KFC. Reklama.
1: 21 września mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Policja zatrzymała 52-latka w związku z postrzeleniem dwóch osób w Małopolsce. Moskwa grozi kolejnymi uderzeniami na Kijów. Wielkie kino wraca do Gdyni. Dziś startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Stało się to w małopolskim Bukownie. Mężczyzna miał strzelać do dwóch mężczyzn wczoraj około 17. 36-latek ma rany nogi, a 44-latek ręki. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Napastnik przyznał się. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka między mężczyznami. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada to minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
3: Tą aplikację cell-broadcastingu, tą funkcję cell-broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce, remontowane są też schrony. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiada nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń. W Gdyni rusza dziś Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów. 8 produkcji pojawi się w konkursie Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów. A do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
2: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa do soboty.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejusz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Liderem jest wciąż Górnik Zabrze. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Bez większych kłopotów jedzie się świętokrzyskim odcinkiem ekspresowej siódemki. Przybywa za to samochodów na drogach krajowych, na przykład na 73 w Morawicy. Także w Bilczy na tej samej trasie już zaczyna się ruch coraz bardziej wzmagać. Jedźcie ostrożnie i do usłyszenia jeszcze przed 8 w kolejnych informacjach z dróg.
0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
6: Przed nami do 14 stopni, tyle termometry w Jędrzejowie pokażą po godzinie 13, w Kielcach do 15 stopni. Na razie mamy 10 stopni za oknami. Do tego dziś czekają nas zmienne klimaty. W regionie świętokrzyskim synoptycy zapowiadają sporo chmur, będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Ale parasol to obowiązkowy dodatek do stroju.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: Dzień dobry! Po siódmej dowiecie się, kto się pali do roboty i dlaczego prawie nikt. W dodatku tak, nie tylko w poniedziałek.
8: Po siódmej pojawi się też u nas, uwaga, biznesowy plecak prestiżu. Po co on komu i co się w nim zmieści? Powiemy w naszym porannym programie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie siódmej. Gramy Milan Farmer.

0: Do roboty, do roboty. Taki mamy apel, ale czy aby na pewno z uśmiechem idziemy do tej roboty, to się teraz okaże.
1: Według najnowszych badań zaledwie 18% Polaków wykonuje swój wymarzony zawód z dzieciństwa.
2: Mało.
1: Marnie. Około 82% osób nie pracuje w wymarzonej profesji.
2: Ojejku, no pamiętajmy, ciężko jest znaleźć wymarzoną pracę, jeśli twoim marzeniem jest nie pracować w ogóle. A teraz będzie przebój, przy którym zdecydowanie będzie milej zacząć ten dzień roboczy, powiedział, i zakasywać rękawy. Do roboty, do roboty,
0: do roboty.
2: Aha, Zaci w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 13 po 7.

0: Aneta, Annie Fried, Björn i Benny to nie są imiona dzieci z Bullerbyn, to są imiona członków ABBY. Uwaga teraz, łączny wiek członków zespołu ABBA w tym momencie wynosi 312 lat, ale przy Rolling Stonesach to są młodziki.
1: Oczywiście, ale gdyby tak zamiast

0: kilka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wybieracie się do pracy o 7.30?
1: Niechętnie
0: poniedziałek jest. Jeśli wybieracie się do pracy, to musicie wiedzieć, że nadszedł koniec aktówek i innych biznesowych neseserów, teczek i walizeczek.
2: W świecie biznesu modne są teraz plecaki.
0: O, no proszę.
2: Jest to odpowiedź na zmieniający się styl życia. No, sygnał, że jesteśmy nowocześni, dynamiczni, gotowi na wyzwania, no tak, i mobilni.
1: Tak. Można tu dorabiać różne filozofie, naprawdę można, ale prawda jest taka, że w plecaku mieści się dużo więcej masła, kawy i oleju na promce. I tu stawiamy kropkę i gramy Sandrę. In the heat of the night. Dzisiaj, tak, poniedzieli. O matko, jak myśmy przetrwali tą niedzielę bez sklepów. W poniedziałek otwierają, można znowu ruszyć na zakupy. Za 28 minut. Będzie 8.

0: Po pierwszyku ich poznacie. Takie muzyczne, późne baroko rokokoko, czyli zespół Army of Lovers ze Szwecji w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Chociaż jak my mówimy na szwedzki pop?
1: Pop top. Ponieważ szwedzkiego popu, ja kiedyś szukałem szwedzkich zespołów popowych w encyklopedii i znalazłem 8, ale tylko na literę A. Już z szukania dalej w dalszych częściach alfabetu zrezygnowałem. Pop top wróci zapewne niedługo, ale nasza polska Urszula i jej Za twoje zdrowie mała już za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy korki w drodze do roboty.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Rozpędza się poranek i rozpędza się ruch na świętokrzyskich trasach. Samochodów przybywa na przykład na 73 w Morawicy. Na 74 w Miedzianej Górze także robi się już coraz ciaśniej. Bez większych kłopotów nadal jedzie się S7, także obwodnicą Jędrzejowa. Jest przejezdna.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy w Polsce nowy rekord wygranej losowej. Ktoś za szóstkę trafioną w sobotę dostanie prawie 45 milionów złotych. Matko jedyna. W związku z tym włączyliśmy sobie tryb marzeń, proszę państwa. I dzisiaj wyobrażamy sobie, co to, że to my trafiamy tą szóstkę. I teraz tak, tradycyjnie nic nikomu byśmy nie powiedzieli, prawda? Ale byłyby znaki i o te znaki was pytamy. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Cześć, jakbym wygrał taką kwotę, to uzyskałbym zaświadczenie o nielegalnym ZUS i prawie ze skarbówki.
1: Prawie.
3: Ja to zachodził na pewno o 10 na froku przed domem. Złotówkówku piję waszą kawę.
4: Założyłabym pióropusz i taniec indiański wykonałabym w koło swojego ogródka. O
1: Podoba nam się spacerowanie w szlafroku przed domem w stylu Tonego Soprano. A teraz kolejna was. Gdybyście wygrali w lotka ponad 44 miliony, to po czym można by było poznać to w waszym przypadku? Jakie byłyby te znaki? 22, 4, 4 i 3, 0.

0: I feel good. Kto się czuje dobrze w poniedziałek? Ręka do góry? Nie widzę. James Brown na dzień dobry za 5:08, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Polscy piłkarze wracają do gry. Przed nimi mecze w Lidze Narodów. I to aż 4 spotkania. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 8:00.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: 21 września mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Stała baza USA w Polsce, coraz bliżej o jej lokalizacji mogą zdecydować najbliższe dni. Saperzy usuną dziś niewybuch z II wojny w Szczecinie, będą utrudnienia. Liga Narodów, czas start. Przed polskimi piłkarzami 4 mecze. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Wybory do Dumy Państwowej wygrała bez zaskoczenia partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało ponad 57% głosów. W Szczecinie saperzy będą dziś usuwać niewybuch z II wojny światowej. Akcja zacznie się około 10:00 i będą utrudnienia w ruchu. 250-kilogramowa bomba lotnicza została znaleziona w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i ulicy Szosa Starogardzka. Zanim saperzy zaczną swoje działania, policja zamknie okolice dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około pół godziny. W Warszawie rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Trener Jan Urban planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
19: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
18: Przed piłkarzami 4 mecze na tym zgrupowaniu zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. Ten najbliższy mecz w piątek właśnie z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie na Stadionie Narodowym.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: Ciśnienie na świętokrzyskich trasach, tradycyjnie w Morawicy przejazd może być utrudniony. Tam sporo samochodów, zwłaszcza na nitce w kierunku Kielc. Zwiększył się ruch w Jędrzejowie, m.in. przy zjeździe na Pińczowską, również w okolicach placu Tadeusza Kościuszki. Warto być bardziej ostrożnym za kierownicą.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Nad regionem świętokrzyskim sporo chmur. Synoptycy mówią o rozpogodzeniach i przejaśnieniach, ale tym, którzy teraz wychodzą z domu, podpowiem, warto zabrać parasol ze sobą, bo będzie przydatny w ciągu dnia. I przed nami temperatura do 14 stopni maksymalnie, tak ma być po godzinie 13 za oknami, na przykład w Jędrzejowie. Do 15 stopni ma być na termometrach w Kielcach. Na razie mamy w okolicach 11 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej. Jak się dowiecie, ile my Polacy pracujemy, to się normalnie nam wszystkim odechce.
2: Oj, odechce. Po ósmej też poznacie pokarm, który ma kalorie ujemne, czyli jesz i chudniesz. A takie cuda to tylko w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8, a teraz zaśpiewa Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Prawda, tylko prawda i cała prawda teraz o nas, Polakach. Nie będzie miło, ale za to nie będzie lekko też.
1: Z danych, które regularnie publikuje Główny Urząd Statystyczny, wynika, że przeciętny dorosły Polak dzisiaj pracuje więcej niż 10 lat temu.
2: No,
1: ma też obowiązków domowych, ale za to mniej odpoczywa. No brawo my.
2: Brawo. Jak mówi stare przysłowie, praca z ochotą przerabia słomę na złoto. Ale drobnym druczkiem dopisano, jak człowiek przez lata zasuwa równo, to ma z roboty nie złoto, lecz państwo sobie to powiedzą, a my sobie zagramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Maryla Rodowicz. O ile się orientujemy, to pani Maryla pracuje od zawsze. 13 po 8.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy tak, żeby postawić całą Polskę na nogi. 21 po 8.
1: Dzień dobry, za chwilę wam zagramy jeden z przebojów, naszym zdaniem jeden z najlepszych przebojów zespołu OMD, a potem komuś z was wręczymy złotą kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj!
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy gorący temat, gdyż mamy w Polsce nowy rekord wygranej i w związku z tym włączyliśmy tryb marzyciela. Gdybyśmy to my wygrali 40, prawie 5 milionów złotych, to byłyby znaki i o te znaki pytaliśmy was przez cały poranek. Czas na podsumowanie.
2: Jakbym wygrał taką sumę w Totka, to dla niepoznaki wziąłbym kredyt.
3: Znaki były takie, żebym miał lanosa w gazie, ale lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia. Gdybym ja taką kasę wygrał, to bym w końcu mógł sobie takie godziny wybrać, żeby móc oddawać butelki do zwrotu bez kolejki.
4: Witam serdecznie. Trafiłem piątkę. Pozdrawiam serdecznie. Nie jest to ciekawe. Cześć.
1: Słuchajcie, no złotą kawę wysyłamy za te ostatnie znaki. Chyba no, tak
5: nie,
1: myślę,
5: nie żebyśmy w tę piątkę nie wierzyli.
1: Nie, żebyśmy nie wierzyli. Ale to tak, no z jednej strony no na wzmocnienie, gdyby to jednak nie była prawda, albo na pocieszenie, gdyby to była prawda. Po prostu życzymy powodzenia w kolejnym losowaniu. A jutro będzie dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, więc poćwiczymy razem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda.
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Świętokrzyskie trasy z większym ruchem, na przykład w Jędrzejowie sporo samochodów na 11 listopada, na Przypkowskiego także warto zwolnić, podobnie przy zjeździe z obwodnicy na Pińczowską. Samą obwodnicą jedzie się raczej bez większych kłopotów, ale już na 73 w Morawicy jest ciaśniej.
16: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: A to Feller westchnął seller. To nie będzie nic o Britney Spears, to będzie o czymś zupełnie innym. Coś powiemy z sensem. Uwaga, wychodząc naprzeciw potrzebom organizmu wywołanym chłodem, ciemnością i jesienną zamianą zielonego w żółte i brązowe, mamy wiadomość ratunkową.
1: Ale to mądrze powiedziałeś. Słuchajcie, trawienie selera zużywa więcej kalorii, niż on sam zawiera.
0: Niesamowite.
1: Czyli seler ma ujemny bilans energetyczny, no i po prostu chudnie się od niego.
2: Czyli jeśli na przykład dodać takiego selera do chipsów, to wiecie, co wyjdzie? Bestseller!
0: Bierzemy.
2: Bierzemy, tak. To piosenka teraz też z ujemnym bilansem energetycznym. Mniej niż zero. I Lady Punk w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest poniedziałek za 7:09.

0: już 7 października premiera filmu Mniej Obcy o chłopakach z Lady Punk. 5 minut niecałe zostało do 9, a teraz uwaga, u nas informacja, przed którą z góry ostrzegamy z naciskiem na góry.
1: A zdjęcie z gór może skończyć się mandatem, słuchajcie. No turyści chwalą się w sieci wejściami w miejsca, do których nie wolno wchodzić, ale strażnicy czuwają. Jak to wszystko działa, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
3: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Reklama.
13: 21 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, na zegarach punktualnie 9, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości i Iwona Barańska.
14: Nowa próba dyplomatycznego przełomu. Trump spotka się z Zełenskim twarzą w twarz. Złote lwy czekają. W Gdyni rusza dziś festiwal filmowy. Internet pomaga wytropić turystów łamiących przepisy w Tatrach. Będzie kolejna próba zakończenia wojny na Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak to wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Pokaz filmu Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód otworzy wieczorem Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta produkcja wraz z 15 innymi powalczy o Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
14: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło już 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Pojutrze początek jesieni. W tym roku ma ona być wyjątkowo ciepła. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływ powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
14: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady, ale za granicą, a wtedy u nas w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni dziś zbiorą się w Warszawie, bo przed nim jeszcze 4 mecze w Lidze Narodów. Ale wiadomo, że nie przyjedzie Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe, a Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Gorące derby Madrytu. Wygrało Atletico 2-1, ale więcej niż o meczu mówi się o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom dwóch ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. Real do Barcelony traci już 6 punktów.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Ochłodziło się. W górach na przykład sypie śnieg. Dzisiaj na termometrach od 13 stopni w Krakowie, 15 w Warszawie i Lublinie, do 17 w Szczecinie i Gdańsku. Wszędzie może popadać deszcz, a na wybrzeżu silny wiatr.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Serio? Czy my dobrze słyszeliśmy?
1: No serio, nie, serio, właśnie, to już no, koinki szukajcie.
2: No to tak, słuchajcie, niech kawa będzie mocna, niech poniedziałek będzie krótki, tak. Żeby było co robić i na co czekać, to po 9 powiemy, jak i kiedy zdobyć u nas bilety na super koncert.
3: Cieplej się zrobiło, to super. Królowie życia, czyli Skawiński i Tkaczyk z okazji 50 lat wspólnego grania. Szok, niedowierzanie i super granie, no to bądźcie gotowi. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a 5 po 9 zaśpiewa Ricky Martin.

0: Póki jeszcze trwa lato, a trwać ma tak gdzieś do jutra ma trwać, nie? Do jutra ma trwać, tak? To donosimy, że pani Szer, która nam śpiewała przed chwilą, stworzyła 3 lata temu własną markę lodów o nazwie Szer Lato. O. No i z mobilnego food trucka oferowała autorskie smaki, prosimy się nie złośliwiać, nie było tam ani smaku kolagenu, ani smaku botoksu.
1: Tak, nie było, takie letnie, nie acz gorące wiadomości tylko w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz będzie pan, którego poznaliśmy 34 lata temu, czyli przy Szer to jest naprawdę pikuś, JK tak. Z zespołem Jamiroquai. Pana Jaya poznaje się po charakterystycznym kapeluszu, który przez te 34 lata mocno się skulkował, ale co tam. Gramy dla was w radiu Złote Przeboje, Jamiroquai.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właśnie...

0: Patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Proszę Państwa, są bilety do wzięcia. Halo, halo, są bilety do wzięcia. I to jakie złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już 50 lat.
1: Nie do wiary.
0: Nie do wiary, tak. Bilety na koncert Królowie Życia.
1: Tak, to są niesamowite koncerty, ponad dwugodzinne, na których panowie grają nie tylko przeboje kombi, ale też hity zespołów Skywalker czy ONA, no bo przecież tak oni te kapele tworzyli.
0: Tak, i w tym tygodniu mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie na 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się pobawić? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Gorąco zapraszamy, wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą Ci się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. No a pierwsze, dwa pierwsze finały już dzisiaj po 18:00 zadzwonimy do Was, jak tylko wrócicie z pracy.
0: No to czym prędzej? Złoteprzeboje.pl, zapraszaliśmy do Łodzi, a teraz zaprosimy Państwa do Paryża. Zaproszę duet Catherine Deneuve i Malcolm McLaren, tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
17: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
23: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: To była grupa The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I Project, mamy taki projekt, proszę Państwa, żeby razem wytrzymać do kolejnego weekendu, bo one tak dobrze smakują, tak wspaniale. No to damy radę, budźcie się z nami i tyle. Dziękujemy za dziś.
1: Już wystartowaliśmy, już zbierzamy w stronę tego weekendu.
0: Tak
1: zobaczycie,
0: jest, tak
1: jak szybko
0: jest.
1: Przyjdzie. Bardzo dziękujemy.
0: Patataj.
1: Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomasz Górki. Dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: A nam chodzi o odgłos paszczą, także dziękuję za patataj, patataj. Przynajmniej wiadomo dokładnie, o co chodzi. No to co, teraz Ace of Base dla Was.

0: O tej porze, pani Izabelo, naprawdę jestem twoim grzechem, a dopiero za 5:10, no ale w poniedziałek wiele rzeczy się wybacza. Za 5 minut najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Złote Przeboje.

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Już prawie 10:00.
10: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 8 milionów złotych trafi na przebudowę Centrum Kultury w Jędrzejowie. Gmina otrzymała unijne dofinansowanie. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru, termomodernizacja budynku oraz zakup nowych instrumentów muzycznych. Nie zwalniają tempa inwestycje w stolicy Świętokrzyskiego w Kielcach, tyle że drogowe. Miasto dostało blisko 3,5 miliona złotych na remont ulicy Radomskiej. Prace obejmą także zachodnią jezdnię ulicy Tarnowskiej. Na koniec przypominam, jeszcze ponad tydzień w regionie świętokrzyskim potrwa jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki są zrzucane z samolotów, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
12: Sama przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
11: W regionie świętokrzyskim ma być zrzuconych ponad 330 tysięcy pakietów ze szczepionką, a za godzinę będzie o wspieraniu lokalnych społeczników.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Nad regionem świętokrzyskim sporo chmur. W pogodowym planie na dziś jest trochę rozpogodzeń i także odrobina słońca. Ale to dopiero w drugiej połowie dnia, więc przyda się odrobina cierpliwości. Na razie może przydać się parasol. Jest też chłodniej niż ostatnio, bo dziś spodziewamy się do 14 stopni maksymalnie. Tyle za oknami w Jędrzejowie ma być po godzinie 13 do 15 stopni w Kielcach.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: A czy może być coś lepszego, jeśli chodzi o muzykę lat 80. i 90. niż to, co przed nami, czym przywitam się z Wami z wielką przyjemnością w poniedziałkowe przedpołudnie? Moim zdaniem nie, więc jeśli chce Wam się może choć trochę spać...
14: Radio Złote Przeboje.
13: No to proszę.

0: bez ciebie tu.
1: Robota nie zając? No oczywiście. W piątek dzieliliście się z całą Polską na antenie Radia Złote Przeboje pamiętnymi tekstami waszych szefów. Było super, a dzisiaj proponuję, ponieważ mamy poniedziałek, to tak od razu niezapomniany tekst waszych klientów, petentów, ewentualnie interesantów, a może pacjentów, już zaciera w ręce. 22443030, dzwońcie, albo można mailem napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12:00 gawędzimy sobie, potem za najciekawsze zgłoszenie oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje w kolorze szlachetnym, bo białym. Niezapomniany tekst klienta, petenta, interesanta, pacjenta, 22443030.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
3: Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
4: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
4: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
3: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
2: Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Niskie ceny.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

kupić indyjskie jedzenie na wynos i zadzwonić do Brandy. Taka notatka widnieje na kartce, na której to kartce z drugiej strony Chris Rea napisał też tekst piosenki stojąc w korku. W 2010 roku Rea przekazał na aukcję tę kartkę, na której na skrzyżowaniu autostrad M4 i M25 zapisał tekst piosenki The Road to Hell. Ten utwór powstał, kiedy Rea utknął właśnie w słynnym korku na autostradzie łączącej Londyn z południowo-zachodnim wybrzeżem i w pewnym momencie doświadczył takiego swoistego objawienia. Jak się stoi w korku, ma się dużo czasu, to objawienia czasem przychodzą do głowy. Zdał sobie sprawę z bezcelowości codziennego pośpiechu, z frustracji wynikających z życia w nowoczesnym społeczeństwie. No i ta refleksja znalazła odzwierciedlenie w tekście piosenki, a przy okazji powstał jeden z jego największych hitów i w ogóle największych przebojów lat 80. The Road to Hell, droga do piekła. Rok 89 i 29 po 10. Radio Złote Przeboje.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Robota nie zając, pamiętajcie, a łączy nas to, że słuchamy tej samej najlepszej muzyki lat 80. i 90., a wielu z nas teraz w pracy. Dziś sobie rozmawiamy o niezapomnianym tekście klienta, który utkwił wam w głowie. Klienta, petenta, interesanta, pacjenta. Dzisiaj o tym właśnie rozmawiamy i napisał do nas Marek, że kiedy pracował w hotelu, nie wierzę w to, że kiedy pracował w hotelu, klientka zapytała go w recepcji tak: czy pokój z widokiem na morze będzie tańszy, jeśli nie będziemy patrzeć przez okno? Nie. Jest też inne zgłoszenie, tym razem mechanika samochodowego. Mariusz napisał tak: nie zapomnę pani, która przyjechała z samochodem zaniepokojona i opowiada: nic w ogóle w nim nie stuka. No to co panią sprowadza, pytam. No stuka tylko jak jadę. Dzięki za podzielenie się każdą waszą opowieścią. Mail do nas robota@złoteprzyboje.pl 22 4 4 i 3 0.

0: Za 5 minut dokładnie będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognoza pogody. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
7: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, w którym uczestniczyła córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Echo Dnia napisało, że 31-latka na kieleckim odcinku ekspresowej siódemki uderzyła samochodem w bariery. Trafiła do szpitala, ale na szczęście nic poważnego się jej nie stało i opuściła go po północy. Pozostajemy na drogach, bo policjanci, m.in. w Jędrzejowie, prowadzą działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły na terenie powiatu jędrzejowskiego, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się pojezdni. Można zdobyć nawet do 10 tysięcy złotych. Wystartował czar świętokrzyskich inicjatyw. To wsparcie dla tych, którzy działają lokalnie z pasją, oddolnie i dla innych, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
9: Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych.
8: W sumie do świętokrzyskich organizacji pozarządowych trafi 630 tysięcy złotych. A za godzinę ważne informacje dla tych, którzy wybierają się do lasu na grzybobranie.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
8: Do 14 stopni ma być za oknami w Jędrzejowie, do 15 stopni w Kielcach. To po godzinie 13. Nad regionem świętokrzyskim przewaga chmur i niewykluczone, że od czasu do czasu trzeba będzie rozłożyć nad głową parasol. W drugiej połowie dnia synoptycy zapowiadają przejaśnienie i rozpogodzenie. Bardzo możliwe, że pojawi się również odrobina słońca.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: No dobrze, wchodzimy sobie w kolejną godzinę przedpołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, jesteśmy cały czas razem i największe przeboje lat 80. i 90. przed nami.
11: Radio Złote Przeboje.
10: Pamiętne, niezapomniane, wyjątkowe teksty waszych klientów, pacjentów, petentów. Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy nieśpiesznie w naszym cyklu Robota nie zając. Jeśli macie ochotę, dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12. Z przyjemnością oddam nasz kultowy kubek porcelanowy biały z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

pierwsze wydawnictwo Phila Collinsa jako w pełni niezależnego artysty solowego po odejściu z grupy Genesis. To był ten album. Był bezpośrednim odbiciem takiego pozytywnego przełomu w jego życiu osobistym, jak żadna jego płyta do tej pory tętnił radosnymi rytmami. Taką jest afirmacją codziennych radości po smutnym i bardzo takim osobistym albumie, który był wcześniej, Both Sides. Niektórzy twierdzili, że im bardziej afrykańsko, tak w cudzysłowie, brzmią nowe piosenki Phila Collinsa, między innymi ta, która przed nami, Dancing into the Light, tym bardziej przypominają one etniczną mieszankę Petera Gabriela. Wiadomo, że między panami no, była taka niepisana rywalizacja przez wiele, wiele lat. Phil Collins, Dancing into the Light, rok 96, Radio Złote Przeboje, 11 po 11.

0: Ogłoszenie płatne.
1: W cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy na inwestycjach w złoto można zarobić?
2: Tak, na inwestowaniu w złoto można zarobić. Złoto od lat jest aktywem, które nie tylko pomaga chronić wartość pieniędzy, ale może również przynieść atrakcyjny zwrot z inwestycji. Oczywiście jego cena, tak jak cena każdego aktywa, podlega wahaniom i zdarzają się korekty. Dlatego w przypadku złota warto patrzeć na inwestycję w dłuższej perspektywie, a nie reagować na każdy krótkoterminowy spadek czy wzrost ceny. Kluczowa jest również odpowiednia strategia. Zamiast próbować idealnie trafić w dołek, warto rozważyć regularne, stopniowe zakupy. Złoto może być więc zarówno sposobem na ochronę kapitału, jak i jego pomnażanie.
1: Dziękuję za interesujące spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Ty plus zastrzyk. Witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki, pracujemy w różnych miejscach, w różnych pracach i dzisiaj rozmawiamy sobie o niezapomnianych tekstach klienta i piszecie. Ewa z Katowic napisała tak: jestem farmaceutką od 20 lat i od tych 20 lat nieustająco zachwycają mnie potrzeby klientów. Moje ulubione. Tabletki z szerszeniem. Tabletki z szerszeniem. Chodzi o żeńszeń oczywiście. Ginkgo Bilboa na pamięć. I klasyczne, nie pamiętam jak to się nazywało, ale jak mi pani pokaże, to będę wiedział, że to to. Rozumiem i ściskam serdecznie wszystkich pracujących w aptece. Teraz z Radia Złote Przeboje pozdrawiamy Ewo. No a poza tym równie klasyczny tekst klienta, który brzmi...
2: Takie słynne powiedzenia jak to, czy te amerykańskie borówki są polskie.
1: No właśnie, czy one są polskie, bo to jest amerykańskie borówki, bo to jest od dawna takie filozoficzne pytanie. Tekst klienta, który zapadł wam w pamięć, adres mailowy robota@złoteprzeboje.pl. Można też zadzwonić 22 44 i 30. A po 12 za najciekawszy oddam piękny, pojemny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 22 44 i 30.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

Ja wiem, że teraz to nie zrobiłoby żadnego wrażenia, ale na szczęście wielu z nas pamięta, jak to było w tych wspaniałych czasach lat 80., kiedy taki manifest naprawdę wywoływał ogólną dyskusję. Cyndi Lauper zmodyfikowała tekst pewnej piosenki, którą śpiewał mężczyzna, zmodyfikowała przesłanie utworu i zamiast opowieści o tym, że dziewczyny chcą się tylko zabawiać z chłopakami, uczyniła z tego tekstu manifest kobiecej niezależności, no i prawa do swobody na równi z mężczyznami. Tak to było z powstaniem tej piosenki w tej wersji. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. To był rok 84, a słuchacie radia Złote Przygody.

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
7: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Zostanie w sumie zrzuconych ponad 330 tysięcy pakietów. W regionie świętokrzyskim trwa jesienna akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Będzie prowadzona do końca września. Pierwsze zrzuty preparatu zaplanowano wczoraj i dziś. Przynęty będą rozrzucane na polach, łąkach i w lasach. Jest apel, by ich nie dotykać, bo będą omijane przez lisy. A w lasach w regionie sezon grzybowy. Dlatego Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet organizuje jędrzejowskie grzybobranie. Będzie za tydzień w sobotę. A udział można zgłaszać do piątku w jędrzejowskim ratuszu. Tymczasem klimatolodzy zwracają uwagę, że w tym roku jesień może być wyjątkowo ciepła. To wydłuży okres suszy i zagrożenia pożarowego w lasach, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
9: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
8: Według prognoz po weekendzie termometry w regionie świętokrzyskim wskażą ponad 20 stopni. A o tym, co dziś za oknem, już za chwilę.
7: Radio Złote Przeboje.
10: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Pogoda w Świętokrzyskiem.
8: Mamy półmetek dnia i trochę obiecanych przez synoptyków przejaśnień już można zobaczyć na świętokrzyskim niebie. Podobno ma być ich trochę więcej w nadchodzących godzinach, ale mimo wszystko, tak na wszelki wypadek, lepiej parasol mieć przy sobie. Temperatura pomału rośnie. Dziś w Jędrzejowie spodziewamy się do 14 stopni maksymalnie. W Kielcach ma być do 15 stopni, to po godzinie 13.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
6: Dzień dobry, witamy. Popołudnie poniedziałkowe i Was wszystkich w tymże popołudniu. Największe przeboje lat 80. i 90. Teraz sobie skoczymy do 92. właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. Snap, Rhythm is a Dancer.

mamy 21 dzień września, a więc przebój z tekstem Czy pamiętasz 21 noc września? Idealnie pasuje. Do you remember? To ma ukryte znaczenie, bo Maurice White, lider zespołu Earth, Wind & Fire, twierdził, że ta data po prostu dobrze brzmiała w śpiewie, ale jego żona wyjawiła później, że 21 września to był pierwotny, planowany termin narodzin ich syna i często rozmawiali o tej dacie. Dziecko urodziło się wcześniej, bo 1 sierpnia, ale data pozostała w tekście utworu i wspaniale, bo właśnie się nią dzisiaj możemy cieszyć jeszcze bardziej niż zwykle. A za kilka minut w Radiu Złote Przeboje podsumujemy naszą rozmowę dzisiaj o ciekawych, godnych zapamiętania tekstach klientów w naszym cyklu Robota nie zając. Do you remember?

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Robota nie zając.
1: Poniedziałkowy temat dziś to było, czy macie swoje ulubione, niezapomniane teksty klientów. No i mamy zwycięzcę, zresztą sami posłuchajcie, czy taką sytuację można byłoby w ogóle zapomnieć.
2: Jeśli chodzi o dziwne powiedzenia klienta, kiedyś pani kupiła ode mnie rower i za parę dni zadzwoniła, że światło jej się nie świeci. Powiedziałem, dobrze, proszę przyjść, może żarówka. No i przyszła z tym rowerem, pokazując mi na odblask, mówi, no widzi pan, że się nie świeci? No ja mówię, no dobra, ale przecież to jest odblask. No tak, ale się nie świeci, chyba jest zepsute. I co ja miałem jej powiedzieć?
1: Pozdrawiam serdecznie, najserdeczniej.

I ten nieświecący odblask zostali już ze mną naprawdę jako dobry znak, że wszystko jest z rowerem okej. Dla Ciebie kubek Radia Złote Przeboje w kolorze białym, pojemny, uwielbiamy w nim pić kawę tutaj w pracy. Świetny do pracy, pozdrawiam serdecznie, dzięki za wszystkie telefony i maile. Jutro znowu sobie porozmawiamy.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bez spowalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

podczas gdy żółte i pomarańczowe barwniki, czyli karotenoidy i ksantofile są w liściach obecne przez cały rok i po prostu odsłaniają się po zaniku zielonego chlorofilu, o tyle intensywna czerwień antocyjany jest przez drzewo produkowana od zera dopiero jesienią. W świecie nauki wciąż trwa gorąca debata na temat tego, po co drzewo wkłada tyle energii pod koniec swojego cyklu w to, żeby liście były czerwone. I są dwie główne teorie, że antocyjany działają jak filtr UV i chronią osłabiony liść przed słońcem w zimne dni. Jest teoria barierowa, antyszkodnikowa, że ta czerwień to sygnał ostrzegawczy dla szkodników. Nie wchodź na mnie, jestem niesmaczny. Tak czy tak, człowiek z liściem na głowie wejdzie do autobusu.

Funky Town to był rok 1980, no a teraz prawie za 5 minut godzina 13 i najważniejsze wiadomości, tym razem z Polski i ze świata, posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
15: Nie żyje 44-latek postrzelony wczoraj w Bukowinie. Ewakuacja na lekcji chemii, poszkodowana jest nauczycielka. Koniec letniej aury w Tatrach, w górach robi się już zimowo. Dorota Wardycka, dzień dobry. W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w Bukowinie w województwie małopolskim. Do szpitala trafił też postrzelony w nogę 36-letni mieszkaniec tego samego miasta. Według policji lżej ranny mężczyzna zeznał, że obaj nie znali napastnika i zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. W wyniku policyjnej obławy 52-letni mieszkaniec Bukowiny został zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli broń, z której padły strzały. Dziś zatrzymany ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie być może usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcję chemii w szkole podstawowej w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku doznała obrażeń, a 80 uczniów musiało opuścić budynek. Na miejsce przyjechali strażacy. Okazało się, że nie był to wybuch, a niekontrolowana reakcja chemiczna, która nie stanowiła zagrożenia dla uczniów. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Petem Hexetem. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa Taternik Tomasz Zając.
16: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
15: Noce przy przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Kolejną rywalkę tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią Ukrainka Aleksandra Ołejnikowa lub Amerykanka Vivian Wolf.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Dla wszystkich romantyków, którzy lubią deszcz i chmury, dzisiaj dobry dzień. W całym kraju przelotne opady deszczu, możliwe także burze, ale przejaśnienia także. Po południu 14 stopni na wschodzie, w Trójmieście 16 stopni, a we Wrocławiu i Legnicy 17. Wiatr mamy umiarkowany. 2 minuty po godzinie 13 wchodzimy w kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. No to teraz płomienie, prawdziwe płomienie miłości z roku 1988. Fancy, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Utwór przeciętny, w sumie nudny, a sam teledysk, jak napisał Mark Caro w Chicago Tribune, to nie jest żaden film muzyczny, to, przepraszam Michael, po prostu teledysk. To był rok 92, kiedy teledysk do wielkiego przeboju Jacksona Remember the Time powstawał w Universal Studios w Hollywood. Reżyserował go najgorętszy młody reżyser w Hollywood, John Singleton. Akcja teledysku rozgrywa się, jak wielu z nas pamięta, w starożytnym Egipcie. Przedstawia on czarną arystokrację z Eddie Murphym jako egipskim faraonem i piękną modelką Iman jako jego królową. Michael Jackson jest ubrany w kostium ze złotej satyny, ma na sobie złotą kolczugę, białą spódnicę z takim zwisającym, bogato zdobionym pasem, czarne spodnie i czarne buty, fajerwerki, egipskie tancerki, efekty specjalne, zaczarowany piasek. Krótko mówiąc, misterna produkcja, której koszt wyniósł 2 miliony dolarów i stała się jednym z najdłuższych teledysków Jacksona, trwającym ponad 9 minut. No i teraz przed nami w Radiu Złote Przeboje, nazywany przez cynicznych i złośliwych recenzentów nudnym i przeciętnym, wielki przebój Remember the Time.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama.

środę przed galą Americana Honors and Awards w Nashville Bernie Taupin zdradził magiczny przepis swojej długiej, udanej współpracy z Eltonem Johnem. Panowie, którzy poznali się w 1967 roku, szanują się podobno i lubią dlatego, że nie wtykają nosa w sprawy, które nie dotyczą ich muzycznej współpracy. Tylko tyle i aż tyle chciałoby się rzec, prawda? Teraz Shakira, a za chwilę w Radiu Złote Przeboje specjalna perełka na poniedziałek. Coś, czego gwarantuję, dawno w radiu nie słyszeliście.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Co za dzień?
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11.21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Najwspanialsze, najciekawsze i niebanalne największe przeboje lat 80. i 90. mam dla Was. A wśród nich dzisiaj piosenka szczególna to ostatni wielki hit w historii wspaniałej formacji 2 plus 1, stworzony w zaskakującym jak na ten zespół synth-popowym klimacie utwór, wydany w roku 1984, czyli Wielki Mały Człowiek, zdobył szczyty PRL-owskich list przebojów i w radiu, i w telewizji, i to w czasach, kiedy takie uznanie zależało od czynnego udziału słuchaczy i widzów. Autorem tekstu jest legendarny Andrzej Mogielnicki, któremu wybitnie udało się uchwycić klimat Polski lat 80. Zresztą sami się o tym przekonajcie.
0: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
2: Pod

0: Lighthouse Family High w Radiu Złote Przeboje High. Mówię też do Doroty Wardeckiej, która jest już w studiu, a to znaczy, że zbliżają się wiadomości o 15.
1: Tak, i zbliża się też zima, chociaż może jeszcze nie wszyscy o tym myślimy, ale pierwszy śnieg już się pojawił, mróz też.
0: Nie,
1: gdzie?
0: Nie.
1: Tak, i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Reklama.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
6: Jeden z postrzelonych nie żyje, sprawca zatrzymany, to w Bukowinie w Małopolsce. W Tatrach nagła zmiana pogody, jest śnieg i mróz. Rusza zgrupowanie polskiej kadry, pierwsze po mundialu. Nie żyje jeden z dwóch mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukowinie koło Olkusza. Zmarł w szpitalu. 44-latek miał poważne obrażenia, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
7: Miał ranę postrzałową przedramienia. Tutaj mówimy o bardzo dużej utracie krwi.
6: Życie drugiego z postrzelonych mężczyzn nie jest zagrożone. Sprawca został zatrzymany. Policja nie zna na razie motywów. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo.
8: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Wjazd autokarów do Polski został zawieszony na czas rozbudowy budynku odpraw autokarowych. Autokary w tym czasie będą kierowane m.in. do Korczowej, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Tomasz Zybiński.
9: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
6: Prace potrwają do końca listopada przyszłego roku. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś mieszkańcy m.in. powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu Krakowskiego w związku z ćwiczeniami w Skawinie, a odbędą się one jutro. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
10: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
6: Warunki na szlakach szybko się pogarszają, mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. Zbiórka w hotelu do godziny 18, wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, a więcej o tym Michał Waszkiewicz.
11: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
6: A pierwszy mecz Polaków już w piątek.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
12: Magda Tkaczyk, zapraszam i na początek kino w Jędrzejewskim Centrum Kultury. Tam na dużym ekranie 100 dni, misja Zeus. To kontynuacja filmu 100 dni do matury, ale bohaterowie nie są już uczniami przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości, a wchodzą w dorosłość i zostają wciągnięci w międzynarodową intrygę. Co pozostało, to pomysł na obsadę, połączenie młodych twórców internetowych z profesjonalnymi aktorami. A kto ma przestrzeń i czas, to w środę może się wybrać na słoneczny piknik rodzinny w Kielcach przy podstawówce numer 39. Na uczniów, rodziców i całe rodziny czeka popołudnie pełne zabawy, aktywności, edukacji i inspirujących spotkań w programie Sportowe Wyzwania, Zabawy Rodzinne, Strefa Zdrowego Stylu Życia, Pokazy Artystyczne i Talentów, spotkania ze służbami oraz liczne atrakcje edukacyjne i niespodzianki. A w Błyskim Parku Zdrojowym znowu działają iluminacje i można się wybrać na spektakl światłem i dźwiękiem malowany.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
5: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin 16 stopni, to te najwyższe temperatury, około 14-15. W centrum najniższe dzisiaj nad morzem i w górach w Zakopanem tylko 7 stopni. Ciągle wszędzie może przelotnie popadać, mogą zdarzyć się burze, a także drobny grad. Nagadali się, nagadali i jeszcze było im mało. Marzena Rogalska i jej gość, którego przypomnimy o 15.30. Jerzy Telesiński. Mało wam weekendu? To ze mną zostańcie.

Pojutrze w Peru, w niedzielę w Chile Robbie Williams koncertuje w Ameryce Łacińskiej. Dobrze to sobie chłopak wymyślił, bo w najbliższych dniach pogoda na miejscu to jakieś 29-30 stopni i pełne słońce. Deprechy jesiennej brak. A komu pochmurne polskie niebo dzisiaj doskwiera, niech sobie wpuści trochę optymizmu i luzu przez głośniki. W Radiu Złote Przeboje w tej sprawie właśnie Salt and Pepper.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: No zaśpiewała Jennifer Lopez, zaśpiewała Marzenko droga, tylko że ja mam zupełnie inną kwestię do ciebie. Mianowicie, wy się zachowujecie jak niegrzeczne dzieci.
1: Niegrzeczne dzieci, które co chwilę dostają uwagi w dzienniczku. Trochę wygląda to tak, że Igor mówi, ja się śmieję, by nie rzec rechocze. Idźmy dalej. W ogóle kocham tych gości, którzy mnie doprowadzają do łez. Maria Dębska też mnie doprowadziła do łez.
0: Tydzień temu, tak.
1: Tak, no. Doprowadziła mnie do łez. Kto jeszcze nie słuchał tego programu, polecam. Taki wątek samochodowy, pychota. No a Igor, proszę cię,
0: jego parodię. Każdy wątek jest pychota, no.
1: No każdy wątek pychota. Więc Igor, jego podejście, to jak on cudownie się rozmościł w tym byciu w pojedynkę na scenie. Chociaż tam mógłby mi dać jakieś tam epizody, nie
0: ja
1: uważasz?
0: Ja nawet w ogóle uważam, że powinien.
1: No, a ja go o to nie zapytałam, ale zapytałam za to o wiele innych bardzo interesujących rzeczy.
0: No to niniejszym zapraszamy na YouTube'a Radia Złote Przeboje, żeby z Igorem Kwiatkowskim w towarzystwie Marzeny Rogalskiej porechotać. A teraz Seweryn Krajewski dla ciebie, Marzenko.
1: Widzisz, jak ładnie ty potrafisz.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, to już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
18: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Brenningen była jedną z pierwszych artystek ery wideoklipów, która współpracowała z reżyserem nagrodzonym Oscarem. Teledysk do piosenki został nakręcony w New Jersey, wyreżyserował go William Friedkin, ten od Egzorcysty czy Francuskiego Łącznika, a ciekawostka jest taka, że dla ówczesnych Stanów Zjednoczonych klip okazał się zbyt dwuznaczny, natomiast w Europie i poza nią nikt nie miał dylematów moralnych.

0: Poniedziałek z największymi gwiazdami, najcudowniejszymi piosenkami na świecie i do tego jeszcze wiadomości, tylko te sprawdzone. No i zbliżają się, będą o 16.
1: Życie polskiego pacjenta ma się polepszyć, poprawić. Mają zniknąć różne nieprawidłowości i obsługa w przychodniach na przykład ma być lepszej jakości. Stoi za tym nowy program, nad którym pracował między innymi Rzecznik Praw Pacjenta, a o szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 21 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
10: Zmiany na lepsze dla polskich pacjentów, takie są założenia nowej strategii. Po obniżeniu ratingu Polski PiS chce informacji od ministra finansów. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na nowych banknotach o nominale 20 euro. Ma poprawić jakość świadczeń udzielanych w przychodniach i szpitalach oraz pomóc wyeliminować w nich nieprawidłowości. Takie są założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili je dziś w Gdańsku, czemu przysłuchiwał się Paweł Radzewicz.
11: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
12: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
11: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste. Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
10: Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
13: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
10: Zmiany są już też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. PiS chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to po raz pierwszy od 24 lat. Jak przyznają eksperci, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
14: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej.
10: Komentuje profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo na przykład Beethoven, ale premier Donald Tusk zachęca.
15: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
10: Decyzję o tym, jak będą wyglądać banknoty, mamy poznać pod koniec roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. I na początek coś dla miłośników grzybów. Będą pierwsze jędrzejewskie zawody w grzybobraniu, to za tydzień w sobotę. Ale zgłoszenia do jędrzejewskiego ratusza należy złożyć do piątku. Do udziału zaproszeni są wszyscy, i mali, i duzi, a grzyby będzie można zbierać solo, w parach lub rodzinnie. Oprócz tego w planie wspólne ognisko, prelekcje i pogadanki o grzybach, także o bezpieczeństwie w lesie. Z kolei w najbliższą sobotę amfiteatr Kadzielnia w Kielcach ponownie stanie się centrum rockowych emocji. W dawnym kamieniołomie wystąpią znani i lubi artyści, m.in. Ewa Farna. A na koniec kino Helios w Kielcach, tam na dużym ekranie trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantów wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. O tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii, ukazuje wojenny dramat. Niebo nad Normandią. Można planować wolny czas.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
16: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Pogoda.
17: Dzień nadal z przelotnym deszczem, miejscami możliwe burze, lokalnie drobny grad. Maksymalnie dzisiaj na Podhalu do 9 stopni, teraz nawet odrobinę mniej. W centralnej Polsce, w okolicach Łodzi, mniej więcej 14 stopni. Najwyższe temperatury na zachodzie 16, w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Austriacy od dziesięcioleci tak właśnie serwują kawę i nie chodzi ani o mleko, ani o śmietankę, tylko inny dodatek, o którym powiem wam bardzo chętnie o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek. W ramach muzycznej kofeiny Rikima.

0: wie pas.
1: Flinta zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Skawiński i Tkaczyk na scenie. Za to, no i uwaga, mamy bilety na koncert w ramach trasy Królowie Życia. Już dzisiaj po 18 zaczynamy rozdawać podwójne zaproszenia do Atlas Areny na 11 października, a wybrać się szczególnie warto, bo to są koncerty z okazji 50-lecia współpracy tych dwóch artystów właśnie. Jak się zgłosić po bilety? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Już dzisiaj wygrywajcie sobie podwójne zaproszenia. Trzymam kciuki.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Owszem, mamy poniedziałek z największymi przebojami lat 80. i 90., ale teraz ogłaszam przerwę w poniedziałku. Pora na kawkę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chociaż większość do kawy dodaje mleko lub śmietankę, w Wiedniu robią to inaczej. Do każdej filiżanki dodawana jest szklanka zwykłej wody.

0: Austriacy kultywują od pokolenia, a warto wspomnieć, że wiedeńska kultura kawiarniana jest tak wyjątkowa, że w 2011 roku UNESCO wpisało ją na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za tym nawykiem kryje się dość prosta logika. Otóż pijąc wodę przed pierwszym łykiem kawy, płuczemy język z aromatów pozostałych w ustach po jedzeniu albo po słodyczach. To regeneruje kubki smakowe, a kawa dociera w najczystszej postaci. Dzięki temu możemy również wyczuć subtelne nuty, takie jak orzechy czy karmel, które łatwo zanikłyby nam po obfitym obiedzie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkę.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Dziś pogoda zmienna. W wielu regionach jeszcze po południu może przelotnie padać deszcz. To znowu może się rozjaśniać, ale chłodno, bo od 9 stopni dziś na Podhalu, 15 w centrum, do 18 w zachodniej Polsce. Uwaga na trasie S19 między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery w pasie rozdziału utrudnienia w stronę Rzeszowa.
11: Radio Złote Przeboje.

We Wrocławiu i w Krakowie w przyszłym tygodniu wystąpi Garu. Już w młodości spotykałem wielu ludzi polskiego pochodzenia. Zawsze uważałem, że Polacy są ludźmi gościnnymi, pełnymi szacunku dla innych, a czasem mają w sobie również pewną tajemnicę i głębię. I właśnie to wszystko bardzo szanuję, powiedział Garu. No, to się widzimy.

0: Tell It To My Heart, Taylor Dan i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 wiadomości.
1: A w nich bardzo dobra wiadomość dla zwłaszcza tej jednej osoby, która ten tydzień w Polsce zaczęła wyjątkowo dobrze, bo po wygraniu szóstki w sobotę w lotto. I jaka to kwota, o tym przypomnimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika?
3: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie. Jest 21 września. Zapraszam na wiadomości. Dorota Wardecka.
8: Kolejna rozprawa w sprawie Sebastiana M., a końca procesu nie widać. Policja zabezpieczyła broń, z której strzelał napastnik w Bukowinie. Wstęp do Wenecji dla turystów ma jeszcze podrożeć. Nie widać końca procesu Sebastiana M., który w 2023 roku spowodował wypadek na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. O tym, co dzieje się dziś na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
9: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładne okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
8: Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukowinie koło Olkusza jeden mieszkaniec strzelał do dwóch innych. Zginął 44-letni mężczyzna, drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji.
10: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
8: Broń została przekazana do badań. Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Zmianami w wynagrodzeniach lekarzy rząd zajmie się jutro. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby wedle założeń 240 zł. Nowe zasady miałyby objąć od razu nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano roczny okres przejściowy. Potężna wygrana padła w weekend w Lotto. Jeden z graczy trafił szóstkę i na jego konto trafi kwota ponad 44 milionów złotych, pomniejszona oczywiście o 10% podatek. Tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat, a zwycięzca prawidłowo wytypował liczby 3, 6, 9, 22, 40 i 48. Opłata za wstęp do Wenecji obowiązująca od 2 lat w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro. Teraz to 5, 10 euro. Jak zauważają władze, nieskuteczne, bo opłata nie ogranicza masowej turystyki. A w tym roku obowiązywała od 3 kwietnia do końca lipca w święta i weekendy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Najniższe temperatury na Podhalu w Zakopanem 7 stopni, najwyższe w Poznaniu 16 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, Gdańsku około 15, wszędzie pochmurno. Mogą zdarzyć się burze i lokalny grad. Nie taki poniedziałek straszny, jak go malują, zwłaszcza o tej porze, a i jeszcze rozbrojony największymi przebojami lat 80. i 90. to już w ogóle. Jerzy Telesiński, witajcie. Kultowa piosenka kultu na początek.

O wrednej z natury kobiecie zaśpiewali panowie z duetu Hollyoaks, a muzycy Zen People odwdzięczą się piosenką o prostackim, gburowatym facecie. Czyli można powiedzieć, że w ramach wojny płci dla każdego coś miłego. Największe przeboje lat 80. i 90. Graliśmy, gramy i będziemy wam grać.

Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Monako, czyli Gala Książęca, się odbyła. Nie książę Albert był tam jednak gwiazdą pierwszej wielkości, tylko raczej Christina Aguilera, która nie tylko zaśpiewała, ale chętnie pozowała fotoreporterom. No, ciężki kawałek chleba.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you
1: told me about the blue, blue sky and all that I... Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
14: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Mokro i ślisko dziś po południu i wieczorem w większości regionów. Jutro również przelotnie będzie padać, a na południu, wschodzie i w centrum może również zagrzmieć na ocieplenie. Nie ma co liczyć jutro od 14 do 18 stopni. W Wielkopolsce na A2, uwaga, między węzłami Słupca, Września. Na 212 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery ochronne. Jeden pas ruchu może być nadal zablokowany.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Black or White, Michael Jackson, rok 91, a więc lata 90. w doskonałym wydaniu. Już za moment Alphaville, Sounds Like a Melody i lata 80. A między tym wszystkim zgrabnie jeszcze zmieści się Tomek Brali. Będzie was zapraszał na to, co dziać się będzie po godzinie 18. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nie wiem, czy ja się zmieszczę między tyloma wspaniałościami. No może jakoś się wcisnę. 40 milionów złotych słuchaliśmy w wiadomościach. Ktoś zgarnął, doszliśmy do wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają, prawda? No,
0: jakbyśmy mieli okazję wypróbować, wiedzielibyśmy więcej, a tak póki co nie mamy wyboru. Musimy tak mówić, prawda?
1: Musimy. Słuchajcie, ale będę miał dla was po 18 mnóstwo wspaniałości. No może nie 40 milionów, ale coś fajnego się znajdzie.

To zespół Alfa Willi Fantastyczny Marian Gold, z którym dzisiaj słówko zamienimy, obiecuję, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. Uchylę rąbka tajemnicy, ale powiem już teraz na ucho, będą atrakcje koncertowe.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
15: Poniedziałkowy wieczór, przed nami za chwilę zaczynamy program Cała Muzyka. Zerkniemy też do prognoz, tym bardziej, że pogoda ostatnio gdzieniegdzie kaprysi. To wszystko za chwilę, teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, napastnik Marcel Reguła dostali dodatkowe powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Drągowski zastąpi Kamila Grabarę, który doznał poważnej kontuzji, a Reguła Adriana Benedyczaka, który także wypadł przez uraz. Jesienne mecze opuści ostatecznie również Filip Rózga. Pierwszy z serii 4 meczów w Lidze Narodów w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Euro i na Mundialu.
15: Pogoda. W nocy co prawda sporo chmur, ale też czekają nas większe przejaśnienia na zachodzie, a nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej w rejonie nadmorskim, tu do 13. Jutro w dzień pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz, w Tatrach opady śniegu. Miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie do 19 na północnym zachodzie. No to już wiemy co i jak z pogodą, ale żeby śnieg, ale żeby 18 centymetrów. No dobrze, teraz prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje, ponieważ chyba wszyscy stęskniliśmy się za upałami. No to za kilka minut najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Lightback i Sunshine Reggae. Wpadnie do nas muzycznie Rod Stewart, no a teraz artystka, która podobno kończąc szkołę usłyszała kiedyś: będziesz sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. Kim White.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. No, gdyby policzyć jego wszystkie wielkie złote przeboje, pewnie przekroczylibyśmy liczbę 100, a może nawet i więcej. Teraz artystka, która też ma sporo przebojów, o, ale po latach jakoś tak się złożyło, że pamiętamy tylko jeden, czyli piosenkę Lepszy Model. No właśnie, trochę prowokacyjnie kiedyś zapytaliśmy Kasię Klich, z czym jest po latach najbardziej kojarzona?
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy Model. Patrz, łatka gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
0: No to słuchamy w takim razie Kasia Klich teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment bardzo dobre wieści koncertowe, zwłaszcza dla fanów zespołu Kombi.

To jest chyba najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Sunshine Reggae i zespół Laidback. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. Słuchajcie, już 11 października w Łodzi na scenie pojawią się legendarni Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, czyli zespół Kombi. 50-lecie pracy, no to jest nie do uwierzenia pół wieku, prawda? Dlatego koncert chyba całkiem zasłużenie nosi tytuł Królowie Życia. No i możecie tam być. Gorąco zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Znajdziecie bardzo proste zadanie. W 5 słowach opiszcie, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Zapraszam gorąco, zostawcie numer telefonu do siebie, no a ja przed 20 na pewno do kogoś w tej sprawie oddzwonię. 2 podwójne bilety do Łodzi na 11 października, koncert Królowie Życia, czyli zespół Kombi w szczytowej formie. No to zapraszam na złoteprzeboje.pl, traficie, mam nadzieję, bez trudu. No a teraz zespół, który na scenie też jest od lat, to już 43 lata, no ale do Kombi startu nie mają, jeżeli chodzi o długość kariery. Bon Jovi.

0: Zespół Bon Jovi to jeden z zespołów, przed którymi jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira. No i słuchajcie, co ciekawe, o ile doskonale wspomina spotkanie z zespołem Aerosmith, razem urządzili sobie nawet imprezę, o tyle spotkanie z Bon Jovi, zdaniem Artura Gadowskiego, no nie należało do najfajniejszych. No dobrze, Olivia Newton-John i John Travolta to za chwilę, za moment też zespół T-Love.
1: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Głodni emocji, żągli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3.

0: również przejaśnienia. W nocy również popada miejscami zagrzmi. Nad ranem będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia również przelotne deszcze, miejscami burze, od 14 do 18 stopni maksymalnie na termometrach. Na A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg zderzenie motocyklisty z osobówką. Mogą to być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia.
1: Radio Złote Przeboje 90.

Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę T-Love, czyli zespół, który na scenie jest już prawie 45 lat. No, zasłużyli sobie na miano legend. Zresztą Muniek Staszczyk przyznał, że jeżeli ktoś jest na scenie tak długo, no to staje się legendą i nie ma nic przeciwko upływowi czasu. Ale pamiętam, rozmawialiśmy o czasach minionych. Muniek Staszczyk wspominał podpisywanie kontraktu, po którym wszystko się zmieniło. Rzecz działa się w pewnym lokalu. Pieniądze dostali pod stołem w walizce. No a ponieważ lokal cieszył się złą sławą, to jedyne, o czym marzyli, to, żeby z gotówką oddalić się w bezpieczne miejsce. Takie były czasy. T-Love teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z Dave'em Stewartem. Rozmawialiśmy o ostatnich kilkudziesięciu latach i Dave Stewart wspominał, że doskonale pamięta nagrywanie pierwszej płyty zespołu. Co ciekawe, działo się to w warunkach, no, w które trudno uwierzyć.
1: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce. Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Ani mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam.
0: Tyle Dave Stewart w Radiu Złote Przeboje. Teraz Cukero i Paul Young, Senza una Donna, a w planach jeszcze m.in. Cranberries, no i przypominam, po 19 podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli kombi w szczytowej formie. Koncert w Łodzi 11 października.

0: Ależ pięknie. Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19 wiadomości sportowe. Po 19 przypominam, podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. W tej sprawie zapraszam na złoteprzeboje.pl.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Reklama.
16: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wieści koncertowe dla fanów zespołu Kombi. Będą bilety. Minęła 19, teraz czas na wiadomości sportowe.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa jest rozstawiona z numerem 5. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magdalinet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Pogoda.
16: Jutro pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz. W Tatrach opady śniegu miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na północnym zachodzie. W nocy co prawda sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia. Na zachodzie nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej nad morzem to 13.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
16: No, powiem szczerze, niespecjalnie podoba mi się 18 cm śniegu w Tatrach. Coś złota polska jesień chyba zaczyna nam kaprysić odrobinę, ale dwo się zaczęła. Kryzysowa narzeczona w radiu Złote Przewoje za chwilę, zespół Lady Punk. W planach też Charles and Eddie. Muzycznie odwiedzi nas Blondie. No i przypominam o najważniejszym, jeszcze przed 20. Koncertowo dobre wieści dla fanów zespołu Kombi. Będą bilety.

Charles and Eddie. Nigdy nie wiem, który jest który, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Początek lat 90. brzmiał właśnie tak. No dobrze, teraz powspominamy sobie razem z Blondie początek lat 80. A propos Blondie, a propos Debbie Harry, no to zawsze już pewnie będę pamiętał historię, którą mi opowiedziała Edyta Bartosiewicz. Jak to trochę przypadkiem spotkała się z Blondie w pewnej restauracji w Londynie. No i Blondie zachowywała się bardzo ekstrawagancko, karmiąc Edytę Bartosiewicz owocami morza, które miała na talerzu. Co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę towarzyszącą, z którą przyszła sama Debbie Harry. No ciekawe, ile takich tajemnic jeszcze kryje show biznes, prawda? Blondie teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, też jestem podekscytowany, przeglądając wasze wpisy na złoteprzeboje.pl. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszam was gorąco na koncert zespołu, który, no, wydawać by się mogło, jest na scenie od zawsze. Być może dlatego trasa koncertowa zespołu Kombi w ramach 50-lecia nosi wszystko mówiącą nazwę Królowie Życia. Tak też zatytułowana jest książka, którą panowie jakiś czas temu popełnili. No i kiedy zapytałem ich, dlaczego akurat taki tytuł i dlaczego tak późno zdecydowali się na książkę, no to stwierdzili, że tak wyszło.
1: Ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: Tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli zespół Kombi. Już za niedługo będę miał bilety dla was na ich koncert. Łódź, 11 października. Kto się wybierze, no to się okaże już niebawem.

0: Duran Duran. To jeszcze z czasów, kiedy w filmach o Bondzie można było usłyszeć ponadczasowe złote przeboje. No tymczasem wszyscy chyba czekamy niecierpliwie na nowego Bonda. Właściwie to wszystko już wiadomo, jeżeli chodzi o reżysera. Wszystko wiadomo na temat wytwórni. Jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, a mianowicie aktor. Kto zostanie nowym Bondem? Lista podobno jest coraz krótsza.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.

0: Regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

The Best, czyli wciąż najlepsza Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon, no i to będę ja, z bardzo dobrymi wiadomościami. Wiadomości koncertowe 11 października w Łodzi. Królowie Życia, czyli zespół Kombi, 50 lat na scenie. To jest nie do uwierzenia. Zwłaszcza jak próbujemy sobie przypomnieć, co robiliśmy 50 lat temu, o ile robiliśmy cokolwiek. No dobrze, już za chwilę bilety, a teraz wycieczka w czasie nie aż tak odległa, rok 97 i Coolio.

0: To zespół New Order, koniec lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora na to, na co wszyscy chyba czekamy, czyli podwójne bilety na koncert Królowie Życia, zespół Kombi w Łodzi 11 października. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was zadanie, czyli w 5 słowach opisz, z czym kojarzą się Królowie Życia. No i na naszych stronach internetowych mnóstwo ciekawych wpisów znalazłem, między innymi Jacek. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jacek, czyli największy w Polsce fan zespołu Kombi, prawda to?
1: Tak, nie tylko Kombi, ale bardzo lubię polskie zespoły.
0: Czy ty pamiętasz, co napisałeś, czy mam przypomnieć?
1: Pamiętam, żyj krótko i szybko.
0: Żyj szybko, umieraj młodo, tak to dokładnie
1: właśnie,
0: jest.
1: Żyj szybko, umieraj młodo. To takiego było.
0: Jacek, słuchaj, żyj szybko, ale żyj nam 100 lat. Idziesz na koncert zespołu Kombi.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. Ale ciekawych wpisów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. W 5 słowach powiedz, z czym ci się kojarzą Królowie Życia. No i również w 5 słowach zmieścił się Janusz. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, pamiętasz, co napisałeś? Czy mam przypomnieć?
2: Wszystko, czego dusza zapragnie.
0: Mieć wszystko, czego dusza zapragnie. Tak. To jest twój wpis. Januszu, powiem tak, jeżeli twoja dusza pragnie biletów na Kombi, no to masz wszystko.
2: No to jest super.
0: Od dawna jesteś fanem?
2: No bardzo dawno.
0: To będzie 50 lat czy mniej?
2: Nie, mniej trochę, mniej. Ale około 40.
0: Około 40. Janusz, słuchaj, no to wręczam w takim razie podwójne bilety. Baw się dobrze w Łodzi.
2: Dziękuję pięknie.
0: No i to oczywiście nie koniec biletów. Zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Kolejne bilety będą już jutro.

Wiesz, ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Golden Brown w Radiu Złote Przeboje. Tymczasem powoli zbliża się 20 po 20 nasza radiowa strefa gości. Zostańcie koniecznie z nami, będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzięcioła, a może na dzika.
3: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
15: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
20: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj gwiazdy światowego formatu. Na początek artysta, który swoim sukcesem przed laty, jak przyznał, był odrobinę zaskoczony. Obecnie największego przeboju zespołu Alphaville pewnie słuchała połowa populacji Ziemi. Marian Gold, zespół Alphaville, na scenie ponad 4 dekady. Dlatego tematów na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą, w jednym z nich udzielonych dawno, dawno temu. Wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą. Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami. W sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne. Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście. Marian Giont, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: So you could really create polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze
1: 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić. Od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego wtedy myślę. Mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób. To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy. Ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
0: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
2: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
0: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz. Podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80.
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen zachodu, wiesz. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez...

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem, Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend, w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu.

0: Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
1: Marian Gold, zespół Alpha Villa dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
0: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
1: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
2: Yes, we couldn't play. That's why we started with Risen.
0: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej, my wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
1: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
0: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
1: Kompozytor, no, albo wykonawca.
0: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
1: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
0: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
1: No a skoro już światowe gwiazdy dzisiaj w programie Cała Muzyka, to za moment Mick Hucknall i zespół Simply Red.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Witaj.
1: Hi, how are you?
2: Witaj, cześć.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od nazwy, bo znalazłem bardzo zabawną historię związaną z waszą nazwą, Simply Red. Czy to jest prawda, że jest ona rezultatem swego rodzaju pomyłki, nieporozumienia?
2: Chyba wiem, jaką historię masz na myśli. Chciałem nazwać zespół Red, ponieważ w szkole nazywano mnie Red z oczywistych powodów i powiedziałem mojemu menadżerowi, może po prostu nazwiemy się Red. Odpowiedział, że nie możemy nazywać się tylko Red, może Just Red. Pomyślałem, po co dodawać Just? Czemu nie zostawić tylko Red? Powiedział, że to by się nie spodobało, więc może Simply Red. Powiedziałem wtedy, że wątpię, żeby się to przyjęło. Ludzie będą mnie nazywać Red i tyle, ale jak widać, byłem w błędzie, a on miał rację. I oto jesteśmy, Simply Red. But I was wrong
0: and he was right and here we are, Simply Red. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jesteście obecni w muzycznym biznesie od wielu, wielu lat. Jak zmienił się show biznes na przestrzeni tych ponad 35 lat?
1: That's going to take me half an hour to answer that question.
2: To zajmie mi 30 minut, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ten biznes zawsze się zmienia. Nigdy nie było tak samo. Zawsze się zmieniało i będzie się zmieniać. Teraz ludzie kupują jeszcze płyty. Za rok albo dwa wszyscy będą używać już tylko platform streamingowych i zakończy się era płyt CD. 20-25 lat temu nie było czegoś takiego jak płyta CD. Ludzie kupowali kasety i płyty winylowe, więc to cały czas się zmienia.
1: People were buying cassette tapes and vinyl. You know, it changes all the time.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Graliście w wielu krajach na całym świecie. Są jakieś różnice? Mówię o publiczności, o jej reakcjach.
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś różnice, bo tak naprawdę to, co ich wszystkich łączy, to to, że przychodzą posłuchać muzyki z Simply Red. To muzyka łączy ludzi.
1: So the response is generally the same, I would say.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Zaczynaliście w latach 80. Co sobie myślisz, kiedy stojąc na scenie widzisz drugą generację swoich fanów?
1: Well, I'm beyond the second generation. I think we're now dealing with third and fourth generation.
2: Myślę, że jestem już dawno za drugim pokoleniem. Teraz spotykamy się często z trzecią, a nawet czwartą generacją fanów. To dla nas jest ogromna przyjemność, że przyciągamy fanów w każdym wieku. Pamiętam, że kiedyś spotkałem na koncercie babcię ze swoją córką i wnuczką. Trzy pokolenia. Co interesujące, na koncertach Simply Red spotkasz ludzi bardzo różnych. Będą to zawodowi lekarze, profesorowie, mnóstwo różnych osobowości. Nasi fani to prawdziwa mieszanka społeczna.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Teraz będzie trudne pytanie, to znaczy samo pytanie chyba jest proste, zobaczymy jak pójdzie z odpowiedzią. Gdybyś miał się tak zastanowić, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: I think what I'm most proud of is the continuity, the consistency.
2: Najbardziej dumny jestem chyba z nieprzerwanej, ciągłej kariery. Pochodzę z Manchesteru, ale nie jesteśmy znani jako zespół z Manchesteru. A powodem jest to, iż doświadczyliśmy międzynarodowego sukcesu już na samym początku. Od pierwszego singla, Man is Too Tight to Mention, który stał się hitem na całym świecie, a więc ludzie patrzyli na nas jak na zespół o międzynarodowej sławie, nie jako lokalny zespół ze wschodniego Manchesteru. I udało nam się to utrzymać przez te wszystkie lata. Cieszyć się trwałym sukcesem od 1985, z czego jestem naprawdę dumny.
1: We've enjoyed consistent success since 1985, which I'm very proud of.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. A propos gwiazd, pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, opowiedział mi o swojej produkcji wina, o swoich pasjach z tym związanych. Powiedz mi, czy ty masz jakieś hobby albo pasję niezwiązaną z muzyką? Podobno też robisz wino.
1: Well, I used to make wine, but then my wife fell pregnant and we had a daughter. I didn't want to bring up my daughter on Mount Etna.
2: Tak, ja też kiedyś zajmowałem się produkcją wina. Ale kiedy moja żona zaszła w ciążę i urodziła się moja córka, nie chciałem, aby wychowywała się w okolicach góry Etna na Sycylii. Chciałem, aby rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii, więc nie mogliśmy zachować tego biznesu, będąc tysiące kilometrów dalej. Więc sprzedaliśmy to miejsce. Ale moje hobby to wino. Zbieram wino. Co zabawne, nie pijam zbyt często, ale kocham testowanie win z jedzeniem i w ogóle wina z całego świata. Niektórzy mają takie hobby jak modele pociągów, na przykład Rod Stewart, a moim zainteresowaniem jest wino. Wino z całego świata.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Hucknall, zespół Simply Red. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o jego ulubionych miejscach do grania. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93 i

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
15: 21 właśnie minęła, dzisiaj gwiazdy światowego formatu w programie Cała Muzyka. Nazwa zespołu Simply Red miała brzmieć zupełnie inaczej, czyli Red. No, na szczęście Mick Hucknall, który upierał się przy słowie Red, nie postawił na swoim i mamy zespół Simply Red. Takich niezwykłych historii dzisiaj na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. No, prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Jagger, zespół Simply Red. Skoro mówimy o legendach, pamiętam, Rod Stewart kiedyś opowiadał mi, że kocha grać w Las Vegas, ponieważ traktują go tam jak Elvisa. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsce, oprócz Polski oczywiście?
1: No, not really, because...
2: Nie, tak naprawdę, chyba nie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka łączy ludzi razem, więc przychodzą na koncert, znając nasz zespół Simply Red i naszą muzykę. To właściwie sprawia, że publiczność jest taka sama, gdziekolwiek jesteś, bo mają tę jedną, jedyną wspólną cechę, czyli muzykę Simply Red. Nie ma to znaczenia, gdzie gramy koncert.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość, Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o muzyce. Jeden z twoich poprzednich albumów Big Love był pełen miłości. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że bez miłości nie byłoby nas tutaj. Powiedz, co sądzisz o innej swojej płycie, trochę różniącej się od Big Love, czyli o albumie Blue Eyed Soul.
2: Wśród moich znajomych żartuję, że album Big Love był takim moim tatusiowym albumem. Opowiada o więzi rodzinnej. Jest na nim piosenka dedykowana mojemu ojcu. Wiele piosenek jest o mojej żonie i córce. Nowa płyta bazuje bardziej na dobrej zabawie. Mieszają się na niej specyficzne gatunki muzyczne, jak soul, R&B, funk. Przedstawiam mnie jako artystę Blue-Eyed Soul.
0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Jagger, zespół Simply Red. Porozmawiajmy o ważnych artystach dla ciebie. Znalazłem listę płyt, które są dla ciebie rzekomo ważne. Rozpiętość jest no imponująca, od Rolling Stonesów do Milesa Davisa. Powiedz mi, w którą stronę jest ci nieco bliżej?
1: My musical tastes are very broad.
2: Mój gust muzyczny to niezła mieszanka, ale nie ma to ogromnego wpływu na przykład moją najnowszą płytę. Przez wiele lat byłem bardzo ciekawy, eksperymentowałem z jazzem, reggae i muzyką house i pop. Ale na tej płycie akurat zdecydowałem się skupić na Blue Eyed Soul i na tym gatunku.
0: On Blue Eyed Soul and this genre. Mick Jagger, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro rozmawiamy już o Milesie Davisie, znalazłem bardzo zabawną historię, jak to Miles Davis przerwał twoją rozmowę z pewną piękną kobietą. Co się wtedy czuje, jak Miles Davis mija cię i zaczyna z tobą rozmawiać?
2: Pamiętam to. On przechodził do toalety, a ja rozmawiałem akurat z piękną dziewczyną. Zobaczyłem go kątem oka i byłem bardzo podekscytowany. Ponieważ byłem i jestem jego ogromnym fanem. Niespodziewanie zatrzymał się przy nas i zapytał: to ty jesteś Simply Red, tak? Kiwnąłem głową, na co on: bardzo podobał mi się twój album Picture Book. I odszedł. Znalazłem się wtedy w siódmym niebie. Po pierwsze, bo w ogóle wiedział, kim jestem. Po drugie, bo spodobała mu się moja muzyka. To było niesamowite. Następnym razem, kiedy go spotkałem, mieszkałem w Mediolanie we Włoszech. Mój przyjaciel Quincy Jones organizował nagranie albumu Milesa z Gilem Evansem, Sketches of Spain. Udało mi się spotkać go przed koncertem. Ja, Quincy i Miles razem spędzaliśmy czas przed koncertem. I to była fantastyczna noc.
1: We were hanging out together before the show with Miles, myself and Quincy Jones, Gerald Albright, all these musicians. And this was a fantastic night.
0: Mick Jagger, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nie tak dawno czytałem biografię Phila Collinsa, pełną zabawnych historii, jak na przykład podchmielony Phil Collins kładł do łóżka podchmielonego Eryka Claptona. Powiedz mi, co sądzisz o takim odsłanianiu prywatności?
1: It depends.
2: To zależy. Jeśli jest to jakaś zabawna historia i może służyć rozrywce, Dlaczego nie? Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Tak się zastanawiam, czy twoje piosenki mogą być swego rodzaju pamiętnikiem. Wiem na przykład, że New Flame jest dedykowane modelce, którą spotkałeś w Japonii. Co z innymi piosenkami?
1: Well, she's now married to Tommy Hilfiger.
2: Ta modelka to teraz żona Tommy'ego Hilfigera. To dopiero prywatna historia.
1: That's a private thing, isn't it? That's a conversation. I have always looked on my music as diaries.
2: Zawsze patrzyłem na swoją muzykę jako zapiski z pamiętnika. Całkowicie opierałem ją na doświadczeniach, jakie zdobyłem. Dlatego też nie muszę właściwie pisać autobiografii, bo muzyka od 1985 roku do dziś to tak naprawdę opis moich życiowych doświadczeń. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o przyszłości muzyki.
3: Radio Złote Przeboje 93.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z Rodem Stewartem, rozmawialiśmy o muzyce w internecie. Powiedział, że to wszystko wspaniałe, ale pod jednym warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych kanałach dystrybucji, takich jak, nie wiem, Spotify, YouTube?
1: Well, as we said earlier, music is always changing.
2: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, biznes muzyczny ciągle się zmienia i platformy streamingowe to przyszłość. Nie tylko Spotify, ale też Apple, YouTube. Fizyczne produkty już niedługo znikną. Może znajdzie się mała nisza na rynku dla winy, ale poza tym podstawą będą streamingi.
0: Streaming is gonna be the main thing. Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Powiedz mi, co czujesz, kiedy prezentujesz nowy album? To jest trema, podekscytowanie? Co się wtedy czuje?
1: Well, I feel pleasure because I love my job. You know, I love my profession and
2: to ogromna przyjemność, bo kocham swoją pracę. Mam dużo szczęścia, że mogę dalej tworzyć piosenki, właściwie będąc całkowicie szczerym. Nie planowałem tworzenia tego albumu. Wszystko zaczęło się od rozmowy z moim przyjacielem. Kiedy zacząłem zapisywać teksty piosenek, później mogłem śpiewać melodie. Piosenki powstawały bardzo szybko.
0: Pierwsza piosenka, którą napisałem, to Thinking of You, pierwszy numer na płycie, a później już praca. Kocham proces tworzenia muzyki. Mick Hucknall w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Powiedz mi, co sądzisz o pewnego rodzaju połączeniu twojej muzyki z muzyką klasyczną? Mówię w tej chwili o albumie Symfonica in Rosso. Łatwo jest przenieść twoją muzykę na taki grunt, czy łatwo jest śpiewać razem z orkiestrą?
1: Well, that was a very exciting project.
2: To był bardzo ekscytujący projekt, ale też bardzo wymagający. To duża różnica, kiedy nie grasz do bitu. Grasz dla dyrygenta, na którego się nie patrzysz, a on stał za mną na scenie, więc zamykałem oczy i pozwalałem sobie poczuć muzykę i to, jak ją prowadził. Było to dla mnie wyzwanie i coś zupełnie innego.
1: Something different.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Mick Hucknall, zespół Simply Red. Rozmawiałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy z kilkoma brytyjskimi artystami, ze Stingiem, z Paulem Humphreysem z OMD, z Rickiem Astleyem. Wszyscy oni, jak jeden mąż, użyli słowa disaster, czyli katastrofa, mówiąc o Brexicie. Co o tym sądzisz?
1: I agree. I hate it. I think it's terrible.
2: Zgadzam się z nimi. Nienawidzę tego. Myślę, że to okropna decyzja. To najgorsze, co możemy sobie zrobić jako naród. W historii Wielkiej Brytanii nie ma innego takiego zdarzenia. Wojny światowe były związane z atakami innych narodów. To jest atak na samego siebie. I jak do tej pory nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi, jakie byłyby tego wszystkiego plusy, zalety. To okropna wiadomość dla koncertujących muzyków. Blokadą będą dla nas granice. Generalnie przed wyruszeniem w trasę sprzęt zostaje wysłany znacznie wcześniej, kiedy ty podróżujesz do kolejnych miejsc. Więc kiedy spotkamy się z jakimkolwiek opóźnieniem związanym z dodatkową kontrolą, może zdarzyć się, że taki sprzęt nie dotrze na miejsce na czas.
1: Just because we don't know. And the other thing that makes me really sad about it is
2: that będzie to wszystko trzeba planować od nowa. Kolejna sprawa, która mnie zasmuca, to fakt, że na przykład moje pokolenie mogło cieszyć się swobodnym podróżowaniem od samego początku bycia w Unii Europejskiej. A teraz ja mam tego odmówić mojej córce. Co oznacza, że to pokolenie nie będzie mogło tak bez problemu mieszkać i pracować w krajach Unii Europejskiej. Możliwość poznania polskiego chłopaka czy dziewczyny, wzięcia ślubu.
1: This is being denied.
2: Poślubienia ich, bo pracują w Polsce czy w Londynie. Tego chcemy odmówić młodemu pokoleniu? To nie jest postęp, to jest krok do tyłu. I nienawidzę tego. Gdybym mógł, powstrzymałbym Brexit, za którym głosowali starzy ludzie żyjący w jakiejś fantazji. Więc zgadzam się z poprzednikami. Nie znoszę tego. Prawdziwa legenda muzyki, czyli Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje programu Cała Muzyka. Pięknie dziękuję.
1: Thank you very much. Thank you.
2: Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje. 9

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce wycieczka w czasie i przestrzeni. No bo sprawdzimy, czego słuchały nasze ulubione gwiazdy, gdy same były dziećmi. Niespodzianek na pewno będzie sporo, bo pewnie okaże się, że niektóre z gwiazd słuchały dokładnie tego samego, co my. Tak było na przykład z Patrycją Markowską, która dorastała w rock'n'rollowym domu. Siłą rzeczy słuchała Perfektu, ale nie tylko.
2: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, jest, która... To jest moja wielka miłość. I ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
1: Jak słyszeliście, Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, bywała na koncertach zespołu Perfect. No kto wie, być może też szalała w jednym rzędzie tuż przed sceną z Krzysztofem Ibiszem, który też od zawsze był wielkim fanem Perfektu.
3: Z Perfektem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfektu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfekt. Piotr Kaczkowski prowadził. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfekt. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfekt? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
4: Chcę mi się z tego śmiać, nie mogę z łóżka wstać, na moim brzuchu kot trenuje w lewo zwrot, rozumie, czy mnie śpi.
1: No a skoro pojawił nam się już kącik telewizyjny i wystąpił Krzysztof Ibisz, no to musi pojawić się też i Marcin Prokop. Czego słuchał, będąc nastolatkiem?
5: Mówiąc serio, jednym zdaniem, to uważam, że ze szczęścia i z radości nigdy żadne wielkie, wybitne dzieło ani muzyczne, ani filmowe, ani literackie nie powstało. Wszystko, co mi się podoba w sztuce, w kulturze, gdzieś wynika z trudnych przeżyć. Wszyscy Elvisa znają, ale tak naprawdę mało osób zna jego twórczość, to po pierwsze, a po drugie wie, że nagrywał też rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie wesołego radiowego przeboju. Pierwsze jego przecież płyty, pierwsze utwory to też kopalnia nie tylko hitów, ale też bluesów takich solidnych. Ale pewnie gdyby dzisiaj żył, to z Behemothem jakiś duecik by pierdyknął. Ale Elvis wielkim artystą był, tylko nie patrzmy na niego przez pryzmat taki jak na Słowackiego czy Mickiewicza, czyli wieszcza, którego się nie kwestionuje i którego czyta się z przymusu. Naprawdę, drodzy Państwo, posłuchajcie Elvisa z radością.
1: No, dzisiaj nam się szykuje wieczór niezwykłych niespodzianek, bo jak się przekonacie, część dziecięcych, młodzieżowych fascynacji gwiazd innymi gwiazdami zaowocowało karierami muzycznymi. Tak było w przypadku Łukasza Zagrobelnego, który przyznał, że gdyby nie pewien koncert, to jego życie być może potoczyłoby się zupełnie inaczej.
6: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakey na Stevensa i powiem ci, że strasznie mi się podobało, po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny, śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shakey Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przyboje, to było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzieś był tam jakiś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
1: No, jak słyszycie, gdyby nie koncert Shakina Stevensa, na którym był Łukasz Zagrobelny, to kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera. Jak się okazuje, sporo koncertowych dobrych wspomnień ma również Ania Wyszkoni.
7: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty. Mamy to szczęście, że mieszkamy we Wrocławiu, mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
1: Jednym z takich koncertów, który Ania Wyszkoń do dzisiaj pamięta, jest koncert Miki.
7: Wiesz, niesamowicie pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Wzruszyłam się na takim momencie, kiedy na scenę wyszedł taki duży, taka lalka kościotrupa, kierowana przez tam jakiegoś lalkarza. To naprawdę tego się nie da opisać słowami, bo to było tak cudowne. Ten kościotrup wyszedł, miał takie duże rękawice i tak rękami zasłonił Mikę, tak jakby go chciał ochronić. I to była tak niesamowita chwila. Tego się nie da opowiedzieć, to naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
1: Gwiazdy o gwiazdach dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. A tak swoją drogą Ania Wyszkoń o swoich muzycznych fascynacjach opowie nieco więcej już za kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce wieczór niezwykłych opowieści gwiazdy o gwiazdach. No bo przecież artyści, których my uwielbiamy słuchać, też mają swoich ukochanych artystów. Kilka minut temu Ania Wyszkoni opowiadała o swoich koncertowych fascynacjach. I właśnie takich koncertów, które wiele w życiu potrafią zmienić, było zdecydowanie więcej. Ania Wyszkoni kiedyś opowiadała o koncercie Stinga.
2: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
1: Ale jak się okazuje, artystów zakochanych w muzyce Stinga jest zdecydowanie więcej. Choćby zespół Pectus.
3: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina w Toskanii.
4: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, a przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
5: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
6: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
1: Tyle zespołu Pectus. Jak się okazuje, moi drodzy, Sting ma zdecydowanie więcej fanów. Jednym z większych fanów Stinga jest Robert Gawliński.
7: Sting. Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ja później co do Stinga, no oczywiście później płyta, ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Tak samo Moniczka, już żeśmy po prostu pokochali Stinga. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, no to właściwie przybił taki... Taki krok milowy zrobił.
1: Dzisiaj artyści i ich muzyczne fascynacje. Jak słyszeliście, jest całkiem spora grupa fanów Stinga. No ale muzycznych niespodzianek będzie dzisiaj zdecydowanie więcej, bo o ukochanych artystach z dzieciństwa i o tym, kogo słuchali, rozmawialiśmy też m.in. z Piotrem Roguckim, aktorem, ale też muzykiem i wokalistą. No i posłuchajcie, co kształtowało nastoletniego Piotra Roguckiego.
8: No ja słuchałem radia, bardzo dużo radio słuchałem i tak naprawdę różne stacje i czasami całe wieczory spędzałem po prostu z rozgłośniami radiowymi. Zaczynał mieć na mnie wpływ, tak się zaczynał rozwijać nurt muzyczny polski w latach 80-tych, 90-tych. Był Hej, Kazik, T-Love, te wszystkie kapele, czy Lady Punk, czy no, Budka Suflera, to już nie aż taki, ale Jam. Z Ryśkiem Rydlem jeszcze. No, największy wpływ taki, byłem jeden raz w życiu byłem fanem ogromnym, była Sinead O'Connor. Nie wiem dlaczego, ale po prostu uderzyła we mnie jej osobowość i jakby ten rodzaj muzyczny. To był ciekawy okres, bo tak naprawdę odkrywaliśmy, otwierały się granice między państwami i tak naprawdę ten kapitalistyczny jakby impact uderzył w Polskę z niesłychaną siłą i zaczął przejmować władzę nad umysłami. Potem dopiero, teraz dopiero zaczynamy dochodzić do siebie i się zastanawiać, co z tego było wartościowe, a co nie. Czy to genetycznie modyfikowane jedzenie rzeczywiście, oprócz tego, że fajnie wygląda, jest takie zdrowe. To samo w przypadku muzyki. Pojawiło się MTV, które było po prostu jakimś kompletnym przełomem tutaj u nas w kraju. No ale to wtedy właśnie się tak kształtował ten mój gust trochę. Nirvana i Guns N' Roses i takie inne zespoły. No generalnie ewolucja muzyczna u mnie od takiego zachłyśnięcia się banałami przebiegała bardzo, bardzo rozmaicie, bo teraz słucham absolutnie wszystkiego, no i tak już od parunastu lat. Wszystkiego, co jest nowatorskie, co jest eksperymentalne, co robi wrażenie, co jest trochę pod prąd, trochę inne niż nasz popowy, komercyjny chleb powszedni, który sączy się w supermarketach z głośników radiowych, kiedy sobie maszerujemy, kupując jakieś tam rzeczy.
9: I chyba wszyscy doskonale znamy przysłowie, czym skorupka za młodu. To przysłowie do muzyki pasuje idealnie. Co ciekawe, niektórzy artyści doskonale pamiętają swoje pierwsze muzyczne fascynacje. Choćby Kasia Stankiewicz, która przyznała, że pamięta, że jako kilkulatka zwróciła uwagę na Kate Bush, której piosenkę usłyszała w radiu.
10: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie, piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty. I później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Dobry wieczór, cześć, witajcie. Zapraszam na właśnie rozpoczynający się magazyn Co jest grane w Świętokrzyskim w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam. Poniedziałek, 21 września, imieniny Jonasza, Mateusza oraz Miry. Wszystkiego najlepszego. 264 dzień roku za nami, 101 dni jeszcze w tegorocznym kalendarzu przed nami. Słońce nie ma od 18.39. No a jeżeli chodzi o ten 21 dzień września, to był to dosyć chłodny dzień, 13 stopni tylko pokazywały termometry, do tego jeszcze przelotne opady, kilka być może nawet oberwań chmur albo dużych burzy już za nami. Jutro, wtorek, nie lepiej, 12 stopni na termometrach, deszcz będzie nam towarzyszyć właściwie przez cały dzień i patrząc na prognozę długoterminową, to chyba będzie nam towarzyszyć przez cały tydzień. Nic nie wskazuje na to, żeby pogoda jakoś znacznie się poprawiła, chociaż są takie prognozy pokazujące, że przyszły tydzień ma być ładny. Ten pierwszy jesienny, pełny tydzień ma być całkiem ładny, przyjemny. Taka na początek piękna polska złota jesień prawdopodobnie się szykuje. 21, 22, 24 nawet stopnie. No ale to dopiero przyszły tydzień. Jak na razie ten, który dziś rozpoczęliśmy przed nami. Oczywiście dobra wiadomość jest taka, że weekend coraz bliżej. A my dziś co będziemy robić? Na pewno odwiedzimy burmistrza Jędrzejowa. Będziemy również w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Będziemy także mówić o podziemiach w arcycysterstwie w Jędrzejowie. Oprócz tego także na Ponidzie się wybierzemy wraz z przewodniczką. I to wszystko do godziny 23. Także czasu niewiele, tematów sporo. Zaczynamy.
0: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Odwiedzamy ratusz w Jędrzejowie. Z nami burmistrz Marcin Piszczek. Witam na antenie, panie burmistrzu.
2: Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych Jędrzejowian i Jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka w Piaskach. Jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
2: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce, czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku, i rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło, w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie, bo temu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piastra. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
1: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
2: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku, natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji nie został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, nowym, nowoczesnym obiekcie z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz rynek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów uszył. Więc wszystkiego dobrego dla malu.
1: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
2: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spotkuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennym i rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w Kiew, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami panie redaktorze tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie z półproduktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność samemu chłopku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości, uśmiechu i zdrowia.
1: No i życzymy tego uśmiechu i radości i pięknych wspomnień, chociaż takie maluchy pewnie no, na długo w swoich pamięciach nie zanotują poszczególnych sytuacji, ale na pewno emocje, które są w nich, będą jak najlepsze. Ja przyznam się szczerze, że trochę im zazdroszczę tego nowego miejsca, no i przede wszystkim tych posiłków, o których pan wspomniał. Ale chciałbym, żebyśmy również dziś porozmawiali o kolejnym bardzo, bardzo ważnym temacie. Zostawmy już najmłodszych i zajmijmy się nieco starszymi, bo to właśnie zwykle dorośli podróżują i używają do podróży kolei, a okazuje się, że Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
2: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym wzbogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, że słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. To budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji, może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bo wiemy, za torami na osiedlu Zamoście, za dziewiątym torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skromnik. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podchojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo labilna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy znikają i pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołek do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
1: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
2: O, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2.6, 2.7, 2.8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji usadowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez Kraków.
0: Radio Złote Przeboje 93 i 2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali, co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających, zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
3: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny w Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe. Będzie to hip-hop, dyskusjon i ogólnie 16-17 dwie grupy hip-hop. To jest nowa rzecz w sposobie zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejska-Michali, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. Co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego, więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne, grupa pracownia, czyli dla 3-4-latków, pracownia dla 5- i 6-latków, także plus zajęcia typowe, praktyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta-malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów. To jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
3: Tak. Tu do wszystkich tych grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. Te grupy to są we wszystkich podwórkowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
1: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których tak mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także tak nieco starszych, tak, starszych uczestników.
3: Tak. Także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze cóż wspomniałem, ale orkiestra Dęba, tak? To jest też projekt, który od 3 chyba lat budujemy. W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. Również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, wykupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy bardzo.
1: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
3: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w dwóch kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowohucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo skład z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas. Również bierze udział w tym konkursie. I artyści już prezentują dwie piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Wołosatki z repertuaru Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, we własnej interpretacji. Także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
1: Kiedy on będzie?
3: 25-26 września.
1: No to wrzesień nam się pięknie szykuje. A co później?
3: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są. Czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje churalne, jak co roku. W tym roku jędrzejowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października w ramach jędrzejowskiego azylu kulturalnego. Też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystycznych, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełk, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. Oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury. I to jest taki piękny, reżyserowany koncert. Nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa, po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia i tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok, tym razem pod gwiazdami, koncertem, wspólnym plenerową, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
1: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później tak. Wchodzimy już w rok 2027, tak. Który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa,
3: tak.
1: I wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
3: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc nam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
1: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
3: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
1: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
3: Roku, tak.
1: Tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
3: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
1: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie Sebastian Sipa. No a jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju aktualności, aktualne aktualności rzecz jasna, związane z Centrum Kultury w Jędrzejowie, to te znaleźć możecie na stronie internetowej Centrum, jak również i w social mediach. Tam naprawdę na bieżąco wszystko się pojawia. Między innymi dziś także pojawiły się zdjęcia z pierwszego Fashion Lab i tych zajęć, o których parę chwil temu dyrektor Sebastian Sipa na antenie opowiadał. Ja już teraz mogę obiecać wam, że jeszcze właśnie na temat tych nowych zajęć w Jędrzejowskim Centrum Kultury będziemy sobie rozmawiać na antenie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Natomiast już teraz zostaniemy w Jędrzejowie, ale udamy się do miejsca, o którym chyba jeszcze nie wszyscy wiedzą, a warto o nim wiedzieć. No a poza tym warto od czasu do czasu je odwiedzić, pomimo tego, że pod ziemią się znajduje. Posłuchajcie, gdzie się wybieramy.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Dziś, moi drodzy, wybieramy się w niesamowitą podróż. Podróż do przeszłości. Nie, dlatego, że odwiedzamy archiopactwo. Archiopactwo Cystersów, czyli najstarszy klasztor Cystersów w Polsce, powstały w 1148 roku, czyli szybciutko licząc, ponad 880, prawie 890 lat. Wyjątkowej historii, wyjątkowej obecności na ziemiach jędrzejowskich. A gdzie się wybieramy? Wybieramy się dokładnie pod ziemię, ponieważ zabieram was do barokowych piwnic, w których możemy zobaczyć wystawę prezentującą właśnie tę ponad 800-letnią historię i mnóstwo tradycji. O wystawie opowie nam ojciec Marek Żychowski.
4: Może zacznę od tego, że klasztor ojców cystersów pochodzi od zakonów benedyktynów. Hasło Ora et Labora. I bardzo chętnie byli sprowadzani cystersi przez królów i magnatów, ponieważ nie tylko, że zajmowali się modlitwą, życiem wspólnotowym, ale całą kulturę wysoką europejską nieśli ze sobą. I ci, którzy do nas przybywają do klasztoru, gdzie są relikwie błogosławionego Wincentego Prawnika i zwiedzając klasztor, możemy również zobaczyć piwnicę, gdzie się wchodzi od wieży przed

0: miejsce zostało zaadaptowane, ażeby zwiedzający mogli zobaczyć tą kulturę cysterską.
1: A ta kultura, o czym także możemy się dowiedzieć odwiedzając wystawę, była samowystarczalną społecznością.
0: Można powiedzieć, klasztor cystersów to jak gdyby jedno wielkie miasto, którego mieszkańcy są cystersi. Nie trzeba wychodzić, aby wszystkie swoje potrzeby załatwić. Byli tam i kowale, byli tam i rzemieślnicy, byli tam również i młyny. Można powiedzieć, jak jeden wielki ból, czy też mrowisko. I zakonnice wzajemnie się uzupełniają. I pierwsza scena, pierwsze pomieszczenie mówi o tych korzeniach. Makieta ukazuje benedyktynów i cystersów. Benedyktyni na szczycie, cystersi w dolinach, nad rzekami. I pokazuje, jak wielki jest dorobek. Tu są rysunki, między innymi w formie takich komiksów, ponieważ cała wystawa to ma taki wydźwięk bardziej edukacyjny. Wiele można by było opowiadać. Natomiast jeżeli weźmiemy, pokażemy, a zwłaszcza dzieci i młodzieżą, to wtedy do nich to dociera. Potem kolejna sala mówi o dorobku cystersów i takie hasło piękne. Europa była kształtowana przez cystersów księgą i łukiem. Księga, symbol modlitwy, symbol pracy, mądrości. Natomiast łuk to jest właśnie szczególne prace wspólnotowe związane z ziemią. To, że mamy dzisiaj winogrona, że mamy jabłuszka, to, że zboża, to wszystko cystersi uczyli. To była tam również i apteka, i fabryka organów. No i kolejna sala, która zachwyca swoimi łukami, to jest mówienie o chlebie jako miejscu wyżywienia człowieka, ale chlebie eucharystycznym, jak również wypiekano chleb, okładki robiono, czy też kultura związana z chlebem. Tak samo architektura, bardzo bogata, piękna, dorobek różnych pokoleń i narzędzia. Niektórzy zapoznają się z tymi narzędziami, może gdzieś kiedyś się spotykali, nawet nie wiedzą, do czego to służą, ale wielka radość jest niektórych, którzy mówią, no rzeczywiście u nas to samo, babcia tym robiła, to jest narzędzie, które pamiętam z dzieciństwa. To jest takie wejście, piękną historię mojego dzieciństwa, przypomnienie sobie. No i bardzo ważna dziedzina, piśmiennictwo. Były tam skryptoria w klasztorach, ale również iluminacja, zdobnictwo. I tą dziedzinę przypomina ekspozycja pokazująca skryptorium zakonnika, który gęsim piórem pisze księgę. I księga jest przykuta łańcuchem, ponieważ była tak cenna, że nawet kilka wsi ona kosztowała.
1: A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to z wystawy możemy dowiedzieć się również o tym, w jaki sposób mierzona była wielkość wsi i tu może być zaskoczenie dla niektórych, bo ta miara była zupełnie inna niż obecnie.
0: Jak mierzono wielkość wsi? Dzisiaj to wedle numerów 1, 2, 20, a przedtem wedle dymów. Jeżeli była rodzina, to byli starsi, seniorowie, dzieci, wnuki. Jeżeli wioska liczyła 5 dymów, no to była taka niewielka. A jak 25 dymów, to znaczy, że było 25 rodzin, 25 klanów, wszystko robiono ręcznie, to wtedy ta wioska taka duża mogła dużo ziemi obrobić. Była wioską bogatą, dostojną, która rozwijała się. I to wszystko jest pokazane u nas w piwnicach jako dorobek bardzo ważny cystersów, którzy poprzez pisanie ksiąg, przepisywanie nieśli ten kaganek wiedzy. Oni uczyli również innych rzemiosła, pracy, organizacji, czy też zapobiegania wszelkim nieszczęściom, bo były budowane przy klasztorach tamy, największe stawy milickie w okresie wrocławskim, to są właśnie dorobek cystersów. Cystersi budowali tamy i budowali stawy. wystawy uczyli melioracji.

0: i gospodarki wodnej, a co dzisiaj to właśnie widzimy, jak to było cenne wtedy i teraz, kiedy jest taki niedobór wody.
1: Oglądając wystawę, docieramy do ostatniego pomieszczenia, które ma trochę inną funkcję niż te pozostałe wystawiennicze, ponieważ służy integracji lokalnej społeczności.
0: Tam, w tym ostatnim miejscu, możemy się spotykać. Są kręgi biblijne, spotkania przy kominku, spotkania anonimowych alkoholików, którzy gromadzą się tutaj na wspólnych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet. I tu się buduje również taką wspólnotę. Także cały szlak wędrowania przez piwnicę jest naznaczony szlakiem Bożego Słowa. Bo idąc przez piwnicę, możemy zobaczyć w skrzyniach albo też powieszone Słowo Boże. Ono przemawia do tych, którzy tam się pochylą i wezmą to Słowo Boże, przeczytają na przykład z Księgi Przysłów. Lepszy jest gęs chleba w zgodzie, aniżeli dostatnie uczty pełne waśni i kłótni. A kiedy już zwiedzający będą wychodzili z naszego klasztoru, z piwnic, to wtedy znowu przeczytają piękne Słowo Boże na zakończenie. Panie Boże, strzeż naszych kroków, czuwaj nad nami i broń nas od wszelkich zbójników. Tak właśnie Pismo Święte nazywa zbójnikami złych ludzi, których możemy spotkać na swojej drodze, ale Pan Bóg niechaj nas strzeże od nich, aby oni nam krzywdy nie zrobili. Myślę, że zwiedzanie klasztoru, a potem piwnic przybliży nam i kulturę cysterską, i dorobek europejski ważny w rozwoju całej Europy, ale który włożyli cystersi swoją pracą i modlitwą.
1: Nie zapominajmy również o tym wkładzie włożonym w rozwój całego regionu jędrzejowskiego, jak również i samego miasta. Bo przypomnę, że archiopactwo cystersów to najstarszy klasztor cystersów w Polsce, założony w 1140 roku. A po piwnicach prezentujących wystawę, na których prezentowana jest, w których właściwie prezentowana jest ta wyjątkowa wystawa, opowiadał nam przed momentem na antenie ojciec Marek Żychowski. Dziękujemy bardzo.
2: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dorota, czy Ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
3: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane. Nie mamy co prawda gajów olivnych, ani cyprysów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę, jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmidziańską, przepiękną krainę.
1: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
3: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozdeptany przez turystów. W tym zbiełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskocznią, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości, krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, gdzie nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej, i rzeczywiście bądźcie ma w sobie coś z takim wtedy babci. Ja też nie znam osoby, której ponidzie by się nie podobało.
1: No to w takim razie pojedźmy na to ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić, jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie ponidzia.
3: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, to wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę to ponidzie jest, bo naprawdę wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie spłynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu, Widów, Pista, Busko-Zdrój, Solec, chociaż Busko-Zdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą, natomiast gdybyśmy chcieli na przykład wskoczyć w samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Busko-Zdrój i Solec.
1: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem, oczywiście nie zapominając o wiośle.
3: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki, przepiękne, kolorowe ptaki.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
3: Kajak to jest dobry pomysł, żeby zwiedzić Ponidzie właśnie tym środkiem, nazwijmy go transportu. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ale ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
3: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzi swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu oczywiście historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdów szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, bo jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Goni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie pływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Gonie. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca. Bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też tak zmysł biznesowy to się wspomniały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach, pamiętały o Królowej Gonie.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o Rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym Rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym Rosole wybrać, prawda?
3: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się płynąć z nurtem z Kliniki do Skansenu Ziemi Kieleckiej w Tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego Skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi, której stety albo niestety, to są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast Skansen jest rzeczywiście miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do Skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal Skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: Kłania się i my także Ziemi Kieleckiej kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. No to mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
3: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Krakowa. Nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze w Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty w Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantu. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stradowie, dlatego że Stradów położony dosyć blisko Wiślicy w czasach tej monarchii wczesnopiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, na niej raz w życiu każdy nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Ponidziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Ponidziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
3: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Ponidzia. I dzisiaj jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powie, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród Myszkowski. W tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru i łaźnie znajdowały się postaci. No na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, wszystko... że marmurowe psy szczekały?
3: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
3: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofur w Ujeździe, tam gdzie były te marmurowe głowy, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowie. Budowie, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pięczów. Dobrze sobie Michała, że było takie powiedzenie. To ma Pięczów, chrobesz szaniec, może iść z królową w stanie. Czyli...
1: W łaźni.
3: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pińczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pińczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pińczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pińczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: No Mikołaj Rej związany dosyć mocno z podjędrzejowskimi Nagłowicami, prawda? Tam zresztą siedziba Rejów znajduje się, dworek do tej pory wita turystów. No a my wróćmy do tego naszego tematu dzisiejszej podróży, czyli do Ponidzia. Co jeszcze, czy jest jeszcze jakieś miasto oprócz tych, które już wymieniliśmy, warto odwiedzić na tej naszej trasie zwiedzania?
3: Warto, ja tylko jeszcze tylko jedno słowo uwagi a propos Pińczowa, bo bardzo często turyści zwracają uwagę, pytają o postacie świątków, które na Poniczu się znajdują. Są też przepiękne zdjęcia właśnie tych świątków robione, poustawiane w różnych częściach Ponicia. Pińczowie tworzył artysta, rzeźbiarz, który nazywał się Santiguchi. On urodził się we Florencji, czyli w stolicy światowego renesansu, przyjechał między innymi do Pińczowa, odkrył kamień, który nazywa się Pińto. To jest niezwykle ciekawa skała, dlatego że w złożu Pińczak jest, czyli jeżeli go mamy we wnętrzu góry, to on jest miękki. Jeżeli wydobędziemy go na zewnątrz, to on pod wpływem powietrza zaczyna się utleniać i twardnieje. Ale mamy taki moment, kiedy on jest miękki i możemy z niego wyrzeźbić. Możemy z niego wyrzeźbić na przykład świątki. I jak będziecie Państwo kiedyś podróżować i jeździć przez Ponicie, to na rozstajach dróg, przy drogach, będziecie mieli bardzo dużo rzeźb. No, najczęściej Najświętszej Marii Panny, ale też tego na przykład Nepomucena, i one są wyrzeźbione z Pińczaka. Bo w Pińczowie działał bardzo prężnie, no między innymi Santiguchi, który pojechał potem na Wawel, pracował na zlecenie i na przykład wyrzeźbił kaplicę Stefana Batorego, która znajduje się na Wawelu. Więc warto o tych świątkach i o tym naprawdę wyjątkowym materiale do rzeźbiarstwa pamiętać. Bo to zwraca bardzo dużą uwagę, jak podróżujemy przez Ponicie. I kolejne miasto. Nie będziemy sobie, Michale, wybiegać wieku, bo jesteśmy chyba w tym samym.
1: Tak, wszyscy w 21.
3: Tak, dokładnie. Natomiast powinniśmy wszyscy w dzisiejszym zabieganym świecie pamiętać o ochronie swojego zdrowia i o profilaktyce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wizytę w Bielsku-Zdroju i Sącu Zdroju.
1: Dorotka, ja powiem ci, że jak ostatnio byłem w Busku, to nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, bo myśleli, że już jestem rezydentem jednego z sanatoriów i próbuję się wymknąć ukradkiem, ale jakoś mi się udało dotrzeć do studia, także Busko jest absolutnie unikatowe, ale opowiedzmy trochę właśnie twoimi oczami o tym uzdrowiskowym mieście w naszym województwie.
3: Ja myślę, Michale, że nie chcieli cię wypuścić z jakichś baletów, z jakiegoś dancingu eleganckiego, bo byłeś królem parkietu, a nie kuracjuszem, który, nie wiem, nie może się ruszać. Busko-Zdrój w ciągu ostatnich, no, 10-15 lat rozwinęło się naprawdę fenomenalnie. Wyrosło na taki kurort uzdrowiskowy, w którym warto bywać. I od moich właśnie wspaniałych turystów wiem, że bardzo wiele osób z całej Polski przyjeżdża regularnie albo do Buska w Zdroju, albo do Sądu w Zdroju. Lecą się, zażywają tam wody sierpowej i sanatki jodowo-obrąbkowej. I te wody naprawdę pomagają. Pomagają na choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, pomagają na choroby skórne. Wspomagają odbudowę chrząstki stawowej, działają przeciwzapalnie, poprawiają krążenie krwi, więc wszystko, czego człowiek może sobie zażyczyć, będąc w takim uzdrowisku, na pewno zadzieje się w Busku i w Solcu.
1: Mamy trochę w myśl zasady, że swego nie znamy, a cudze chwalimy. Właśnie zachęcamy was do tego, żeby wybrać się do Buska albo do Solca. A tę zachętę przed momentem na antenie przekazywała świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, która była moim i waszym gościem. A my w sumie razem byliśmy na wycieczce po Poniciu. I tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Co jest grane. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Wysadzi osa.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.